0: po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Dawek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, nasz psycholog, witam Cię, Ewo.
2: Dzień dobry.
1: A dziś o macierzyństwie sobie porozmawiamy. No właśnie, Ewa, powiedz, czy każda kobieta jest stworzona do roli mamy i czy macierzyństwo jest nam tak wpisane i mamami być musimy jako kobiety?
2: Myślę, że społecznie jest to wpisane w obraz kobiety, tym bardziej, że biologicznie najczęściej jest stworzona do tego, żeby potomstwo posiadać. Natomiast coraz częściej zmienia się ten obraz kobiety w dzisiejszych czasach szczególnie i widzimy, że nie każda kobieta chciałaby tą mamą zostać i warto, abyśmy też przyjmowali to jako fakt, a nie podważali to, że ktoś tego potomstwa po prostu posiadać nie chce.
1: No nie, ale cały czas jest to, mam wrażenie, nieakceptowalne i kobiety bardzo rzadko mówią o tym wprost, dlaczego nie mają dzieci. Zwykle uciekają wzrokiem, peszą się albo zamykają w sobie na tak zadane pytanie, a otwarcie, takie powiedzenie otwarcie, nie, ja nie chcę być mamą, nie czuję tego. Mhm. Cały czas jest trudne i negowane społecznie.
2: Tak. I tutaj to, co ciekawe, co powiedziałaś właśnie, to przede wszystkim to, że my właśnie społecznie oczekujemy tego, że ta kobieta nam się wytłumaczy. Dlaczego ona tego potomstwa nie chce mieć? Bo my z góry zakładamy, że powinna. A skoro nie ma, no to wytłumacz nam dlaczego. Więc już tu tak naprawdę mamy taki społeczny problem, społeczną trudność w kontekście tego oczekiwania, że nam się to wyjaśnienie należy. A jednocześnie musimy pamiętać o tym, że te powody są naprawdę różne i niejednokrotnie może okazać się, że ta kobieta czuje się po prostu niewydolna, czuje, że nie będzie na tyle odpowiedzialną osobą i to jest najbardziej odpowiedzialna decyzja, jaką wtedy może podjąć. Może się okazać, że jest chora i po prostu albo nie może mieć tego potomstwa, albo może, ale jest ogromne ryzyko, że przekaże w genach też tę chorobę. Są różnego rodzaju inne przyczyny, które również mogą wpływać, choćby psychiczne, kiedy kobieta po prostu decyduje, że ona woli to życie przeżyć inaczej. I mimo, że nam jako społeczeństwu jest to trudno zaakceptować, to warto zwracać uwagę na to, że tak rzeczywiście jest, a jednocześnie myślę, że przede wszystkim właśnie nie gonić tych kobiet o to, żeby one się tłumaczyły z
1: czyli
2: tego
1: krótko
2: dlaczego.
1: Mówiąc, to nie chodzi nawet o to otwarcie, powiedzenie dlaczego nie i tak dalej, tylko w ogóle można powiedzieć, ale to jest tylko i wyłącznie moja sprawa.
2: Dokładnie, bo jeśli jestem gotowa, mogę o tym opowiedzieć, ale to ja mam być gotowa i to ja powinnam chcieć z tym wyjść i mieć taką możliwość, a nie zostać zaskoczona takim pytaniem z zewnątrz i być w tej niekomfortowej sytuacji tłumaczenia się, dlaczego podjęłam taką decyzję.
1: To, że nie każda kobieta musi być mamą, to już ustaliłyśmy. Mało tego, ona nie musi się tłumaczyć z tego, jeśli nie jest oczywiście gotowa, ale ma też prawo mówić o tym otwarcie, a my nie mamy prawa tego oceniać.
2: Dokładnie, bo nawet jeśli kobieta mówi otwarcie, nie chce mieć dzieci, to nadal możemy nie znać powodów, a nawet gdybyśmy je znali, to jest życie tej osoby. My nie wychowamy dziecka za tę osobę, tak więc jeśli ona podejmuje taką decyzję, to znaczy, że ma ku temu jakieś przesłanki. Tak czuje, tak potrzebuje. I w związku z tym, mimo że my społecznie tego nadal oczekujemy, że wydaje nam się, że kobieta równa się mama i nie ma tutaj jakby innej opcji, no to jednak warto zacząć otwierać się na to, że nie każdy chce żyć właśnie w taki sposób i ma do tego prawo.
1: No właśnie, ale jak powiedziałaś, większość kobiet, tak ten świat został skonstruowany, mamami zostaje i tego chce przede wszystkim. No a później okazuje się, że macierzyństwo to wcale nie jest tylko pasmo sukcesów i radości, ale to jest ciężka tyruwa i również pasmo takich pojedynczych, drobnych porażek.
2: Tak, na pewno natura sprytnie to zaplanowała, bo dała nam instynkt macierzyński, dała nam bardzo słabą pamięć po porodzie, jak to było w trakcie porodu, więc gdzieś tak to wszystko jest, powiedziałabym, zaprojektowane, że rzeczywiście większość kobiet po prostu te potomstwo chce posiadać. Natomiast w momencie, kiedy my tego nie czujemy, warto też dać tę przestrzeń, a jeśli czujemy, jeżeli chcemy spełniać się w roli mamy, to na pewno jest to warte przeżycia, ale też wymaga ogromnego wsparcia, bo tak jak powiedziałaś, to nie jest tylko i wyłącznie pasmo szczęścia i radości. Zdarza się wiele trudności, a tego wsparcia niejednokrotnie po prostu brakuje.
1: No właśnie, i o ile o naszych sukcesach wychowawczych, o tym, jakie fantastyczne mamy dzieci, cóż one już nie potrafią, jak piękną drogą nie podążają, mówimy łatwo jako mamy, generalnie jako rodzice, to już trudniej nam mówić o tym, że czasami mam dość, czasami chciałabym wyjść z tego domu i wrócić za 5 dni, jak będzie posprzątane, dzieci nie będą płakały, nie będą ciągle coś ode mnie chciały. Czy my sobie nie dajemy takiego prawa, żeby mówić też o tych trudach? Czy to znów jest jakby społecznie napiętnowane i takie, no niechciane, no jaka to zła matka, skoro ona narzeka na swoje dzieci i na swój los. Tyle kobiet jest mamami i żyją, prawda?
2: Dokładnie, a jak się odważą cokolwiek powiedzieć, to słyszą, chciałaś to masz, jak wychowałaś, tak masz i sama sobie radź, tak? Zdecydowałaś się na to, no to teraz musisz ponieść tego jakby konsekwencje. Natomiast warto też zwrócić tutaj uwagę na to, jak bardzo zmieniły się czasy, dlatego że kiedyś, tak jak się mówiło, wychowywała dzieci cała wioska, tak? Dzisiaj to jest jedna mama zamknięta w domu, która często nawet nie wie, kto jest jej sąsiadem, bo tych relacji się już tak nie utrzymuje, jak to było kiedyś i jest po prostu bardzo, bardzo ciężko, bo nie ma naprawdę takiego momentu dla siebie i ludziom może nawet nie przyjść do głowy, co może być trudem w macierzyństwie, jeżeli wcześniej mieszkali sami w wielorodzinnym domu, gdzie zawsze była jakaś babcia, ciocia i trzeba było wyskoczyć na chwilę do sklepu, czy pobawić się chwilę z drugim dzieckiem, czy zrobić choremu inhalację dziecku jednemu, tak? To zawsze był ktoś tam, kto przez chwilę po prostu spojrzał i tego się tak może nawet nie doceniało, a dzisiaj, kiedy tego nie ma, to widać, jak bardzo tego brakuje.
1: Możemy sobie pozwolić jako mamy na chwilę słabości?
2: Myślę, że zdecydowanie tak i warto sobie na to pozwalać, bo jeśli sobie nie pozwalamy, to inaczej to się po prostu bardzo kumuluje.
1: Trochę powiedziałyśmy o tym macierzyństwie, które jest trudne, no właśnie, i powiedziałaś, że ważne jest, żeby jednak tego wsparcia poszukać, żeby nie być tą heroską, samotną mamą, która wszystkiemu daje radę, a tak naprawdę zwinięta w kłębek płacze do poduszki co noc. Na co możemy sobie pozwolić, a wręcz powinnyśmy zrobić, żeby tak naprawdę tą dobrą mamą być?
2: Przede wszystkim powinnyśmy pozwolić sobie na zadbanie o siebie, bo jeżeli my nie przyjrzymy się sobie, tak najprostszą zasadą, jaka panuje choćby nawet w samolocie, tak? Zakładamy maskę najpierw sobie, potem dziecku, jeżeli coś by się działo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś się z nami zadzieje, to my już nikomu nie pomożemy. I tak samo, jeżeli my dojdziemy do tej granicy, te wszystkie trudności się skumulują i na przykład popadniemy w depresję, to nie pomożemy już nikomu i na pewno nie będziemy spełniać się w roli rodzica tak, jakbyśmy tego chcieli. I mimo, że jest to mocno piętnowane, że mama gdzieś tam wyszła, a dziecko zostało z kimś innym, a mama wyjechała.
1: Na przykład z tatą, prawda?
2: A na przykład z tatą, nie daj Boże, na przykład właśnie tak. Taki skandal też się dzieje czasami. Albo gdzieś wyjechała jeszcze na przykład na weekend, tak, żeby odpocząć troszeczkę i od razu jest taka łatka wyrodnej mamy, bo zostawiła to dziecko tutaj.
1: Na pastwę losu,
2: tak,
1: prawie że na ulicy,
2: tak,
1: prawda? Pod gołym niebem.
2: Dokładnie, tak mniej więcej mam wrażenie, wyobraża sobie to społeczeństwo, a jednak wiadomo, że mama zostawia dziecko z kimś, z kim czuje, że to dziecko po prostu zostać może i będzie w porządku i robi tak naprawdę najlepszą rzecz w tym momencie dla siebie, dla dziecka, a jeśli zostaje tata, to i dla taty, bo ten tata również może pospełniać się w tej roli ojca, a jednocześnie też nie ma tej mamy, która tam podpowiada, tego nie wolno, tam tego nie róbcie i troszeczkę mogą też sobie pospędzać ten czas tak, jak tego potrzebują i chcą i się rozerwać wspólnie.
1: No bo przecież tata, mimo że nie urodził, to jest pełnoprawnym rodzicem, prawda?
2: Dokładnie.
1: Często o tym zapominamy.
2: Tak, zdecydowanie tak, a nie powinniśmy.
1: O macierzyństwie sobie rozmawiamy, a to w kontekście też zbliżającego się Dnia Mamy, takiego dnia, w którym wydawać by się mogło, że wszyscy są szczęśliwi, wszystkie dzieci i wszystkie mamy. Nic bardziej mylnego, bo bywają takie sytuacje, kiedy ta mama gdzieś tam siedzi i popłakuje, bo nie odwiedziło ją dziecko, kiedy dziecko siedzi i popłakuje, bo nie może się przełamać i pójść do mamy, która kojarzy mu się tylko z takim krytykantem na przykład wymagającym, albo dziecko, które całkiem niedawno straciło mamę a nam wszystkim znów wydaje się, że powinniśmy wszyscy chodzić z kwiatami, laurkami, uśmiechnięci.
2: Tak.
1: I nie pozwalamy na to, żeby spędzić ten dzień właśnie tak, jak czujemy.
2: Tak, tutaj znów pojawia się ten aspekt oceniania, ciągłego oceniania my byśmy zrobili inaczej, tak nie wypada, tak się nie powinno, a jednak zapominamy o tym, że to nie jest nasza sytuacja, to nie są nasze warunki. My oceniamy przez pryzmat tego, jak my żyjemy albo ile wiemy o danej osobie, a zazwyczaj wiemy niewielki ułamek tego, co rzeczywiście się wydarza, więc warto pamiętać o tym, że każdy ma prawo spędzić ten czas tak, jak tego potrzebuje, tak jak jest na to gotowy, jak mu pozwalają na to warunki i jeśli wybiera dany sposób, to znaczy, że prawdopodobnie uznał, że to jest najlepsza możliwa opcja w obecnym czasie dla niego właśnie.
1: Ten dzień może być też dobrym dniem na próbę odbudowania relacji, taki mama-dziecko, prawda?
2: Myślę, że tak.
1: Taki symbol, dzień tak, mamy, tak. Więc można spróbować, a może tym razem się uda i dojdziemy do porozumienia.
2: Szczególnie, kiedy mamy jakąś taką trudność i ciężko jest nam to przełamać, to ten dzień może być takim dobrym, powiedziałabym, pretekstem, bo tego dnia mama może się najbardziej spodziewać, że jeśli kiedyś, no to właśnie może dzisiaj się do mnie odezwą, tak? I wtedy też może się na to przygotować i jest więcej może trochę też tematów do rozmowy, bo można gdzieś tam właśnie porozmawiać wokół o tych innych mamach i to daje też trochę taką lżejszą ścieżkę otwarcia na nowo tej relacji i tego wchodzenia w naprawianie tego, co być może wcześniej się nie udało, ale obecnie, kiedy dziecko jest dorosłe i rodzic jest dorosły, to ta relacja może się zmienić na bardziej partnerską i może również nabrać zupełnie innego wymiaru.
1: No właśnie i na koniec wszystkim mamom życzymy dużo radości i spełnienia z tego bycia mamą, ale również nie zapominania o tym, że jest się kobietą, która ma własne potrzeby i ty jako mama dwójki jeszcze małych dzieci, czego byś życzyła sobie i innym mamom z okazji Dnia Mamy?
2: Myślę, że przede wszystkim pamiętania o tym, że rola mamy to jest jedna z naszych ról, a nie jedyna i dawania sobie przestrzeni na to, aby zadbać o siebie, aby pamiętać o sobie i nie ulegać właśnie tej presji, przekonaniu takiemu, że najlepsza mama to mama cierpiąca. Nie, najlepsza mama to ta, która może o siebie zadbać i tego właśnie życzę każdej mamie, aby w dniu mamy mogła choć chwilę spędzić sama ze sobą i zadbać o siebie.
1: Psycholog Ewa Witkowska-Malinowska była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam w Kowalu spotkali się eksperci oraz szczęśliwe zakończenie w sprawie poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. W Kowalu rozmowa o neuroróżnorodności by brzmiała wyjątkowo mocno. W Ośrodku Terapii Rozwojowej Poczuj Sam spotkali się eksperci, dzieci i zaproszeni goście, by wspólnie porozmawiać o tym, jak tworzyć standardy w obronie godności osób w spektrum autyzmu i niewidzialnymi niepełnosprawnościami. Mówi Janek Gawroński, społeczny zastępca Rzecznika Praw Dziecka.
3: Spotkanie polegało na tym, spotkaliśmy się tutaj po to, aby porozmawiać o codzienności nas, osób młodych rozwijających się w spektrum autyzmu i innymi stanami neuroatypowości, która niestety mimo dużej świadomości na temat neuroatypowości nadal niestety spotyka się z brakiem zrozumienia ze strony otoczenia, ze strony społeczeństwa. I spotkaliśmy się też wspólnie z gościem specjalnym spotkania była Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Hornacieślak właśnie po to też, aby porozmawiać o tym.
2: Podczas wydarzenia poruszono wiele ważnych i trudnych tematów. Rzecznik Praw Dziecka Monika Hornacieślak zwróciła uwagę na problem systemowe, z którymi każdego dnia mierzą się rodziny dzieci neuroróżnorodnych. Mówi Monika Hornacieślak, Rzecznik Praw Dziecka.
4: Mamy bardzo dużo takich spraw, że w ogóle rodzice, jak i same osoby młode nie mogą w ogóle znaleźć szkoły. One wtedy są w ogóle przyjmowane do szkół, co jest w ogóle jakąś jedną wielką tragedią. Mamy też bardzo dużo takich spraw, gdzie nie są w ogóle realizowane różnego rodzaju zalecenia dotyczące kształcenia, które posiadają osoby młode. Jest taki brak w ogóle zrozumienia tego, że każdy człowiek ma swoje własne potrzeby. I to jest takie, wiecie, bardzo przykre, że my nie podążamy za człowiekiem, tylko podążamy taką dobrą sprawę, czyli jakąś wygodą.
2: Ważnym punktem spotkania była także rozmowa o przemocy rówieśniczej i wykluczeniu społecznym. Uczestnicy podkreślali, że osoby w spektrum autyzmu powinni czuć się bezpiecznie i akceptowane zarówno w szkołach, jak i w przestrzeni publicznej. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare prowadzi pionierskie działania na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych. Realizowany przez nią projekt Standardy w obronie godności to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu wypracowanie jasnych zasad traktowania osób z niepełnosprawnościami niewidzialnymi przez instytucje publiczne. Podczas wydarzenia wybrzmiała również kwestia znalezienia miejsca dla każdego i budowania akceptacji w społeczeństwie. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
5: Najważniejsze, żeby znaleźć miejsce dla każdego, żeby każdy czuł się na swoim miejscu, żeby też ta współpraca między różnymi ludźmi, neurotypowymi, nieneurotypowymi, po prostu była, żeby nie stygmatyzować ludzi, bo to dla nas najważniejsze. Jeżeli chcemy rozwijać się też jako społeczność, bo my z punktu widzenia też patrzymy na to jako samorządowcy, odpowiedzialni też za społeczność lokalną, z którą jesteśmy, no to żeby też wpajać te bardzo dobre praktyki, żeby mówić o tym, a też jednocześnie piętnować.
2: Spotkanie w Kowalu było ważnym głosem w dyskusji o tym, jak budować system bardziej wrażliwy na potrzeby osób neuroróżnorodnych. Pokazało, że zmiana zaczyna się od dialogu, ale wymaga także konkretnych działań i rozwiązań. Komenda Miejska Policji we Włocławku poinformowała o szczęśliwym zakończeniu poszukiwań 72-letniej mieszkanki Włocławka, która cierpi na zaniki pamięci. Kobietę udało się odnaleźć dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz pracownika stacji paliw na Zazamczu, który rozpoznał seniorkę po komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych. 72-latka została przebadana przez ratowników medycznych, a następnie przekazana pod opiekę rodziny. Policja podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w radiowym studiu Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki. Dzień dobry, Ina.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ina Griszczuk kojarzy się absolutnie z baletem, z zespołem Klasik we Włocławku, który niebawem będzie obchodził swoje 30-lecie, ale Ina Griszczuk Fundacji Włocławianki prowadzi bezpłatne zajęcia Skala Netixu. Oprócz tego, że jest prezesem tejże fundacji. No właśnie, na czym polegają te zajęcia Skala Netixu i czy są dla każdego?
2: Te zajęcia zupełnie do każdego polegają na rzeźbieniu mięśni. To połączenie różnych form aktywnej działalności. To jest połączenie pilatesu, baletu i jogi. Ale zajęcia są spokojne, odbywają się przy włączonym świetle, przy właśnie jakiejś takiej delikatnej muzyczce, w którym wsłuchujemy się własne ciało, rzeźbimy własne mięśni.
1: Powiedz, czy są jakieś takie przeciwwskazania, czy na przykład ograniczenia wiekowe, że w pewnym wieku no już na takiej Calanetics pójść nie możemy, bo nie damy rady.
2: Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. To zajęcie, które nie obciążają absolutnie stawów. Każda osoba wybiera dawkowanie tych ćwiczeń indywidualnie.
1: Jak długo trwają takie ćwiczenia?
2: No to też indywidualnie. Wiadomo, że tam jest pewien kompleks ćwiczeń, które trzeba wykonać i które się wykonują w ciągu jednej minuty. To jest pulsacyjne ćwiczenie wykonywane przez jedną minutę. Także osoby, które są w pewnym wieku, mogą wykonywać w ciągu 20 sekund, na przykład 30 sekund i później odpocząć, a z czasem wypracowują swoje mięśnie i wtedy wykonują te ćwiczenia dłużej.
1: Ale cały Calanetics z Iną Griszczuk to jest godzina zajęć?
2: Godzina.
1: Co trzeba ze sobą mieć, żeby przyjść na takie zajęcia?
2: No najlepiej to jakiś obcisły strój, tak żeby było widoczne ciało i karimatkę.
1: I to wszystko?
2: I to wszystko.
1: Dobry humor?
2: I dobre chęci, i dobry humor.
1: Takie zajęcia odbywają się raz w tygodniu.
2: Raz w tygodniu, tak.
1: Wiem, że macie problem, bo nie spodziewałyście się tego, ruszając z tymi zajęciami, że zainteresowanie będzie aż tak duże i no nie możemy do końca powiedzieć, gdzie będą się odbywały, bo ostatnio sala była za mała przy ulicy Żabiej.
2: No niestety tak, przy ulicy Żabiej była za mała, teraz w ten piątek się odbywają kolejne zajęcia przy ulicy Żabiej, ale staramy się, teraz poszukujemy pomieszczenie większego, żeby zmieściło się jak najwięcej chętnych.
1: Czy parkiet hali mistrzów to jest takie wymaganie, czy to może być mniejsza sala? Określmy, być może ktoś ma taką salę i dołączyłby się do tego ruchu pomagania i rozweselania Włocławka.
2: Bardzo prosiliśmy o zgłaszanie osób, które mają taką salę gdzieś koło 100 metrów i chętnie będziemy mieli zajęcia na takiej większej sali, żeby wszystkie nasze chętne osoby się zmieścili.
1: I najpowiedz, że na te zajęcia nie tylko mogą przychodzić włocławianki, tak jak wskazuje nazwa fundacji, ale pojawiają się już też panowie.
2: No tak, są chętne panowie, także bardzo serdecznie zapraszam panów też, bo te zajęcia nie są wyłącznie dla kobiet. To zajęcie ogólne dla wszystkich, także zapraszam panów też.
1: Ina Griszczuk, prezes Fundacji Włocławianki, zapraszała Państwa na Calanetics. Dziękujemy bardzo za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Po polsku na 101.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Nowy kinowy wtorek wystartował. No konkurs już czeka na naszym radiowym Facebooku do wygrania bilety na wydarzenia specjalne do multikina, a my już teraz sprawdzamy, co warto teraz obejrzeć na dużym ekranie.
2: I teraz coś dla fanów mocnego kina akcji, planów idealnych i sytuacji, które bardzo szybko wymykają się spod kontroli. Zawodowcy.
1: Tu od początku wiadomo, że nie będzie spokojnie. Główna bohaterka zajmuje się załatwieniem spraw dla bardzo bogatych ludzi.
2: Czyli takich spraw, których normalnie nikt nie chciałby dotykać nawet kijem.
1: I dostaje zadanie odzyskania ogromnego długu od miliardera, który ukrywa się na prywatnej wyspie i ma własną armię.
2: Czyli już sam punkt wyjścia brzmi jak przepis na totalną rozpierduchę.
1: Na początku próbuje jeszcze dogadać się normalnie, ale szybko okazuje się, że rozmowy raczej nic tu nie zmienią.
2: Więc do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. Byli żołnierze, doświadczenie, plan i przekonanie, że wszystko jest pod kontrolą.
1: A wiadomo, że w takich filmach, jeśli ktoś mówi, że to będzie prosta akcja, to na pewno nie będzie prosta.
2: I właśnie wtedy zaczyna się najlepsza część. Infiltracja wyspy, strzelaniny, pościgi i sytuacje, gdzie każda sekunda ma znaczenie.
1: No fajne jest w tym filmie to, że on nie opiera się wyłącznie na wybuchach. Jest napięcie między bohaterami, kombinowanie i ciągłe pytania. No kto tu naprawdę rozdaje karty?
2: Bo miliarder też nie jest przypadkowym gościem i jego ludzie są przygotowani praktycznie na wszystko.
1: No czyli mamy tutaj klasyczne kino akcji, ale z takim klimatem profesjonalistów, którzy wiedzą co robią przynajmniej do momentu, kiedy plan zaczyna się sypać.
2: I to jest ten typ filmu, gdzie oglądasz dla adrenaliny, szybkiego tempa i akcji, która praktycznie cały czas idzie do przodu.
1: Zawodowcy już 29 maja w kinach. To teraz coś dla kibiców, bo przed nami naprawdę wielki wieczór, finał Ligi Mistrzów na wielkim ekranie w multikinie.
2: I to nie byle jaki finał. PSG kontra Arsenal FC. Dwie drużyny, które w tym sezonie przeszły naprawdę ciężką drogę do samego końca.
1: I właśnie takie mecze ogląda się najlepiej wtedy, kiedy emocje czuć wokół siebie, a kino daje trochę klimat stadionu.
2: Bo masz ogromny ekran, mocny dźwięk, ludzi reagujący na każdą akcję i nagle zwykły mecz robi się prawdziwym wydarzeniem.
1: No zwłaszcza, że to jest finał, jeden wieczór, 90 minut, no albo i więcej, no i ktoś zapisze się w historii.
2: PSG będzie chciało udowodnić, że potrafi sięgnąć po największe trofeum w Europie.
1: No a Arsenal ma szansę zrobić coś, na co kibice czekali bardzo, bardzo długo.
2: I właśnie dlatego takie mecze mają wyjątkowy klimat. Nie ma już miejsca na błędy, kalkulacje i poprawki.
1: Każda akcja może zmienić wszystko. Jeden strzał, jedna kontra, no i jeden błąd bramkarza.
2: I nagle pół Europy szaleje albo łapie się za głowę.
1: No i umówmy się, oglądanie finału w domu to jedno, ale kiedy cała sala reaguje razem z tobą, no to emocje są zupełnie inne.
2: No, czujesz każdą sytuację dużo mocniej. Nawet osoby, które na co dzień nie śledzą piłki, często dają się wciągnąć.
1: No bo finał Ligi Mistrzów to już bardziej wielkie widowisko niż zwykły mecz.
2: I właśnie takie wydarzenie będzie można zobaczyć 30 maja w multikinie.
1: No to już teraz sprawdzamy kolejną premierę w multikinie i teraz coś totalnie innego niż wybuchy, pościgi czy wielkie kosmiczne bitwy. Drzewo magii. I powiem ci szczerze, no to brzmi trochę jak film, który przypomina jak wyglądało dzieciństwo bez telefonu w ręce.
2: Dokładnie, bo tutaj mamy rodzinę, która nagle trafia na angielską prowincję i dzieci dostają chyba największy horror współczesnych czasów.
1: No brak Wi-Fi.
2: Tak jest. Koniec internetu, koniec siedzenia z nosem w ekranie i nagle trzeba wyjść do lasu.
1: I właśnie wtedy zaczyna się cała przygoda, bo okazuje się, że w tych lasach no stoi tytułowe drzewo magii.
2: Czyli nie jest to jakieś zwykłe drzewo, tylko takie, które prowadzi do kompletnie niezwykłych światów.
1: I to jest właśnie fajne w tej historii. No ona zaczyna się bardzo, bardzo normalnie. Przeprowadzka, dzieci niezadowolone, rodzice próbują wszystko ogarnąć.
2: A potem nagle robi się jak w klasycznych opowieściach przygodowych. Tajemnice, dziwne stworzenia, fantastyczne miejsca.
1: No trochę taki klimat starych rodzinnych filmów, gdzie była magia, ale też dużo serca.
2: No i co ważne, to nie wygląda na bajkę, tylko dla najmłodszych.
1: No właśnie, bo pod tą całą przygodą jest też historia o rodzinie, która trochę na nowo musi nauczyć się być razem.
2: Bez ekranów, bez ciągłego scrollowania, bez życia obok siebie.
1: Czyli coś, co pewnie wielu ludziom dziś brzmiałoby znajomo.
2: A jednocześnie film nie moralizuje. To bardziej przygodowa historia, która pokazuje, że czasem największe rzeczy dzieją się wtedy, kiedy po prostu wyjdzie z domu.
1: I jeszcze ten klimat angielskich lasów, no tajemniczych miejsc i fantastycznych krain, no to może naprawdę fajnie wyglądać na dużym ekranie.
2: Zwłaszcza, że takie filmy najlepiej działają właśnie w kinie. Muzyka, obraz, no cały ten magiczny klimat robi wtedy dużo większe wrażenie.
1: Drzewo Magii wchodzi do kin 29 maja, więc jeśli szukacie czegoś familijnego, przygodowego i trochę magicznego,
2: to zdecydowanie warto mieć ten tytuł na radarze.
1: No a teraz coś ciekawego, bo Multikino rusza z taką nową kampanią i powiem ci, tu wcale nie chodzi o konkretny film, tylko o samo kino i emocje, które z niego zostają.
2: I co ważne, za ten spot odpowiada gość od Thora Ragnaroka czy Jojo Rabbit i takich historii, które potrafią być jednocześnie śmieszne, dziwne i wzruszające.
1: No czyli człowiek, który doskonale rozumie, jak działa kino i dlaczego ludzie dalej chcą chodzić na seanse mimo streamingu i miliona platform.
2: I właśnie o tym jest ta kampania. Daj się porwać filmowym historiom.
1: No, bardzo fajny pomysł, bo spot pokazuje ludzi, którym w codziennym życiu towarzyszą postacie z filmów oglądanych wcześniej w kinie.
2: Czyli trochę tak, jak każdy z nas miał po jakimś filmie. Wychodzisz z kina i jeszcze przez te pół dnia żyjesz tą historią.
1: No albo zaczynasz mówić tekstami bohaterów.
2: Albo przez chwilę wydaje ci się, że jesteś główną postacią własnego filmu.
1: No a pomysłodawca nazwał ten spot listem miłosnym do kina, co w sumie bardzo pasuje.
2: Bo kino to jednak coś innego niż oglądanie filmu w domu. Nawet najlepszy telewizor nie zrobi ci tego momentu, kiedy gaśnie światło, sala cichnie i nagle wszyscy patrzą w jeden ekran.
1: No i emocje też działają inaczej. Horror bardziej straszy, akcja bardziej wciąga, a śmieszne sceny no naprawdę lecą przez całą salę.
2: I właśnie dlatego Multikino mocno podkreśla ten klimat dużego ekranu. Dźwięk, wielkie sale, wygodne fotele i takie poczucie, że na 2 godziny wychodzisz do zupełnie innego świata.
1: No w sumie coś w tym jest, że niektóre filmy po prostu trzeba zobaczyć w kinie, bo inaczej tracą połowę swojej siły.
2: A najlepsze jest to, że ten spot będzie teraz emitowany przed seansami, więc każdy idący do kina od razu dostanie taki mały przypominacz, dlaczego właściwie lubimy tam wracać.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Trzeci gminny przegląd grup tanecznych w Smulniku oraz wiceminister Sebastian Gajewski odwiedził Kruszyn. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. W szkole podstawowej imienia Janusza Korczaka w Smulniku królował dziś taniec. W sali gimnastycznej odbył się trzeci gminny przegląd grup tanecznych Korczak Dance. Impreza zgromadziła blisko 300 uczestników. Łącznie zaprezentowało się ponad 30 grup tanecznych, mówi Agnieszka Wiśniewska, pełniąca obowiązki dyrektora szkoły.
3: Widzimy, że zjeżdżają się grupy i tych grup nam przybywa i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasz konkurs cieszy się taką popularnością. Mamy różne kategorie, począwszy od działów przedszkolnych, aż do klas ósmych. Wzięło udział tutaj dużo osób, żeby to zorganizować. Między innymi chcemy podziękować pani wójt gminy Włocławek, pani Magdalenie Korpolak-Komorowskiej. Dziękujemy również Chłodni Run za pyszne lody. Dziękujemy Stowarzyszeniu Balansujemy w Tańcu. No i oczywiście Radzie Rodziców naszej szkoły, a więc Szkoły Podstawowej w Smulniku.
2: Mówi Karolina Nowakowska, instruktorka tańca, nauczyciel w szkole w Smulniku.
4: Tyle są dowolne. W regulaminie było zawarte, że choreografie mogą być oparte na dowolnym stylu i o dowolnej tematyce. Dzieci będą konkurowały w takich kategoriach jak przedszkole, czyli 3-4-latki, 5-latki i 6-latki. Potem kategorie klas 1-3, następnie kategorie 4-8.
2: Dzieci, głównie dziewczynki, bardzo chętnie uczą się tańca. Włożyły wiele serca w przygotowania do Korczak Dance. Bardzo ważną rolę grał układ taneczny, ale uczniowie i nauczyciele przywiązali również dużą wagę do kostiumów. O wyzwaniach samorządów, rynku pracy i polityce społecznej rozmawiano podczas spotkania z Sebastianem Gajewskim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, który odwiedził nasz region. Spotkanie odbyło się w Kruszynie i zgromadziło samorządowców oraz mieszkańców zainteresowanych tematami związanymi z sytuacją pracowników i współpracą administracji rządowej z lokalnymi władzami. Przed rozpoczęciem spotkania wiceminister spotkał się również z mediami. Podsumowywał działania realizowane przez resort oraz mówił o najważniejszych zmianach wprowadzonych przez ministerstwo. Mówi Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
5: W 2023 roku w kampanii wyborczej obiecaliśmy, że renta wdowia będzie. W 2024 roku uchwaliliśmy ustawę, a w 2025 roku już 4 miliardy złotych trafiło do portfeli seniorów i seniorek w Polsce. Od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych dla seniorów i seniorek. Możemy łączyć jedno całe świadczenie i 15% drugiego świadczenia. Ponad 1 100 000 polskich seniorów i seniorek emerytek otrzymuje kilkaset złotych miesięcznie więcej do swojego portfela.
2: Podczas konferencji dużo miejsca poświęcono także sytuacji pracowników i zmianom, które mają poprawiać warunki pracy oraz umożliwiać realizację nowych rozwiązań i pomysłów w różnych sektorach rynku. Jak podkreślał wiceminister, wiele działań ministerstwa skupia się dziś właśnie na wsparciu pracowników i dostosowaniu rynku pracy do nowych wyzwań. Wizyta Sebastiana Gajewskiego w regionie była częścią spotkań prowadzonych w różnych częściach kraju.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, w ramach cyklu MPET Ciepło, które łączy Włocławek, po raz kolejny spotykamy się z Danielem Tobiaszem, pełnomocnikiem zarządu firmy MPET we Włocławku do spraw kontaktu z mediami. Witam Pana serdecznie.
2: Witam Panią redaktor, witam Państwa.
1: W ramach tego cyklu poznajemy MPET od zupełnie innej strony. Mówimy o takich rzeczach, o których na co dzień przeciętny mieszkaniec nie usłyszy i nie dowie się, bo o tym się głośno po prostu nie mówi. I dziś porozmawiamy o sieci ciepłowniczej we Włocławku, o tym, jak ona działa właśnie na co dzień. I myślę, że niewiele osób wie, pewnie poza pracownikami, a pewnie też nie wszystkimi, ile kilometrów sieci ciepłowniczej ma Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej na terenie miasta.
2: Więc włocławski system ciepłowniczy to dziś dokładnie około 121,9 km sieci przesyłowej. Z tego najważniejsza część, czyli sieć wysokoparametrowa, ma około 104,5 km długości. To właśnie te główne magistrale rozprowadzają ciepło po całym mieście. Do tego dochodzą przyłącza i odcinki osiedlowe prowadzące bezpośrednio do budynków i węzłów cieplnych. Według danych pokontrolnych NIK długość samych przyłączy wynosiła około 29,6 km. W praktyce oznacza to, że pod ziemią funkcjonuje ogromny układ rur, komór, zaworów i pompowni, które zasila ponad 1000 budynków w Włocławku. W systemie znajduje się ogromna ilość wody technologicznej, jest to około 9 milionów litrów. To pokazuje skalę właśnie całego układu. Dla porównania, do najbardziej oddalonych punktów miasta woda potrafi płynąć nawet do 12 godzin. Trzeba też pamiętać, że cały czas rozwija się MPET i regularnie budujemy nowe odcinki.
1: A proszę powiedzieć w takim razie, w jaki sposób jest nadzorowana te kilometry sieci, która jest głęboko pod ziemią, w jaki sposób sprawujecie monitoring?
2: Więc tak, dyspozytornia przez całą dobę obserwuje parametry systemu, temperatury, ciśnienia, przepływy i poziom uzupełniania wody w sieci. Jeśli gdzieś pojawi się nagle spadek ciśnienia albo zwiększony ubytek wody, system praktycznie od razu pokazuje alarm. Do tego dochodzą regularne objazdy sieci, kontrole komór ciepłowniczych, sprawdzanie armatury i diagnostyka. W nowoczesnych odcinkach sieci działają także systemy alarmowe w rurach preizolowanych, które potrafią bardzo szybko wskazać miejsce zawilgocenia lub nieszczelności. To ważne, bo sieć ciepłownicza pracuje pod wysokim ciśnieniem i temperaturą. Nawet niewielka nieszczelność może z czasem przerodzić się w poważną awarię. Dlatego nadzór nad systemem odbywa się praktycznie non-stop.
1: Mieliśmy okazję odczuć, co się dzieje w trakcie awarii ciepłowniczej w nie tak odległym czasie, ale my jako mieszkańcy mieliśmy już ten końcowy etap, odczuwaliśmy, czyli zdecydowanie wychłodzenie w naszych mieszkaniach. No a co się dzieje, jak wygląda ta praca, żeby przywrócić ciepło do domów we Włocławku?
2: Kiedy dochodzi do awarii, najważniejszy jest czas reakcji. Najpierw dyspozytornia widzi zmianę w parametrów, o których wcześniej wspominałem. Zwykle spadek ciśnienia albo gwałtowny ubytek wody w systemie. Wtedy natychmiast wysyłane są ekipy w teren. Pierwszy etap to lokalizacja uszkodzenia. Czasem miejsce awarii widać od razu, bo pojawia się para albo zapadlisko. Ale bywa też tak, że uszkodzenie znajduje się kilka metrów pod ziemią i trzeba je dokładnie namierzyć. Później odcina się uszkodzony fragment sieci, żeby ograniczyć straty wody i utrzymać dostawy ciepła dla jak największej liczby mieszkańców. Jeśli układ pozwala, uruchamia się zasilanie zastępcze albo przyłącze sieci na inne magistrale. Następnie zaczyna się sama naprawa. Odkopanie rurociągu, wycięcie uszkodzonego fragmentu, spawanie nowego odcinka i późniejsze napełnienie całego układu. I to jest moment, którego mieszkańcy często nie widzą, bo samo zaspawanie rury nie oznacza jeszcze końca pracy. Później trzeba jeszcze odpowietrzyć sieć, przywrócić odpowiednie ciśnienie i ustabilizować cały system hydrauliczny miasta. Dopiero wtedy bezpiecznie wrócić do normalnych parametrów pracy. Przy dużych awariach pracuje się często całą noc, niezależnie od pogody, bo w ciepłownictwie najważniejsze jest jedno, żeby mieszkańcy jak najszybciej odzyskali ciepło i ciepłą wodę.
1: No właśnie, ta ostatnia awaria pokazała, że to nie jest takie proste i wymaga czasu. To było około 4 dni od momentu, kiedy usłyszeliśmy o awarii, do momentu, kiedy ciepło pojawiło się w mieszkaniach we Włocławku. Ale przy mniejszych awariach ten czas przywracania do normalnego funkcjonowania jest krótszy.
2: Tak, zgadza się, jest krótszy. Przy tej ostatniej awarii, która miała miejsce, tak naprawdę doszło do uszkodzenia rury, która zasilała całe miasto. Dlatego też nie mogliśmy włączyć zasilania awaryjnego i czas ten pracy się wydłużył. Natomiast jeżeli jest to awaria, którejś z dzielnic, wtedy odcinamy tylko tą daną część miasta i przywracamy ciepło w pozostałych częściach.
1: Wspominaliśmy o tym, że systematycznie w poprzednich spotkaniach ze MPEC systematycznie dba o to, żeby modernizować tą sieć. Miejmy nadzieję, że wkrótce dojdzie do tego, że cała sieć ciepłownicza, a czy dojdzie, czy nie dojdzie, zostanie wymieniona i będzie bezpieczna znów na lata.
2: Tak, w najbliższym czasie, tutaj trzeba tak samo przypominać to, w najbliższym czasie będzie wymieniana cała infrastruktura na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Na ten cel pozyskaliśmy 22 miliony złotych. Będzie też nowe źródło cieplne, które powstanie, które obsłuży osiedle Płocka i Papieżka.
1: Czyli tak jak powiedziałam, starania są takie, żeby tego typu awarii, jaką pamiętamy z tegorocznej zimy, było jak najmniej.
2: Tak, zgadza się.
1: Daniel Tobiesz, pełnomocnik zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia już wkrótce.
2: Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Do widzenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą wciąż prowadzi kilkuset strażaków. Ukraiński MSZ tłumaczy się z nazwy jednostki wojskowej. Zaskoczenie w Paryżu. Nowak Dziokowicz odpadł z French Open. W grze wciąż są Iga Świątek i Maja Chwalińska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dogaszenie pożaru lasu w powiatach wołomińskim i mińskim może potrwać kilka dni. W akcji uczestniczy wciąż ponad 800 strażaków. Pomaga im wojsko i policja. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
2: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. To było faktycznie widać z daleka.
3: Oddychać nie można tu było. Tędy wszystko to szło. Czarno, siwo, to różnie było.
1: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Krakowska policja postawiona w stan gotowości po napaści na 2-letniego chłopca w centrum miasta. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zaatakował ucznia wracającego po lekcjach do domu. Na szczęście dziecku udało się uciec. Jego reakcję chwali rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
4: Gdyż zaczął krzyczeć i uciekać, ten krzyk spłoszył sprawcę. Mamy potwierdzony wizerunek.
1: W poszukiwaniach bierze udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy, umundurowanych i w cywilu. Ta decyzja nie była wymierzona w Polaków, tłumaczy rzecznik MSZ-u Ukrainy sprawę nadania imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To odpowiedź na płynącą z Polski krytykę. Jak podkreśla Kijów, na sporach historycznych między obu narodami korzysta tylko Rosja. Zaskakująca dla Polaków decyzja Zełenskiego wywołała w naszym kraju ostre komentarze ze wszystkich stron sceny politycznej. Serb Nowak Dżokowicz odpadł w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open w Paryżu. Najbardziej utytułowany tenisista w historii przegrał z Brazylijczykiem João Fonseca po zaciętym meczu. Trwał blisko 5 godzin. Do czwartej rundy przeszła Iga Świątek, wygrała z Magdą Linet. Ale kolejną rywalką będzie bardzo trudna przeciwniczka, Ukrainka Marta Kostiuk, która w tym roku wygrała wszystkie mecze na mączce. Pytana, czy czuje się faworytką w meczu ze Świątek, odpowiada skromnie.
5: I definitely have a different feeling going into this match.
6: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem. Nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
5: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know.
1: Spotkanie Świątek Kostiuk jutro, a dziś o 11:00 mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Duże zachmurzenie. Dzisiaj większe przejaśnienia najpierw na wschodzie, a po południu na zachodzie Polski. Przelotne opady deszczu będą wędrować z Dolnego Śląska nad centrum, po południu nad wschód. Burze możliwe po południu w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatura od 18 do 24 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
2: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
1: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
2: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo. No i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
1: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
2: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
1: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
2: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, no alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczyniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
1: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
2: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
1: właśnie,
2: tak się tak. Właśnie zdarza, ponieważ krople oczne potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. WPP na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Pierwszy weekend czerwca odbędzie się święto województwa kujawsko-pomorskiego oraz opozycja jest zaniepokojona przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł święto województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie, święto województwa, czyli święto wszystkich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że święto województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca.
2: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie, mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny.
2: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap, szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem, czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a moim Państwa gościem jest Roman Gołębieski, starosta włocławski. Dzisiaj odbyła się ważna 23. sesja Rady Powiatu Włocławskiego. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje udało się poczynić od 2025 roku.
2: Tak, podsumowanie roku 2025. Kalendarz sprawozdawczości tak zakłada, że w miesiącach majowo-czerwcowych te sesje absolutoryjne się odbywają. Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszę. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach, rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termalizacja w Lubrańcu-Marysinie, zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie o stanie powiatu, w sprawozdaniach finansowych. Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiący o poziomie inwestycji, a na 8. oceniając sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie. Zdecydowanie ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Roman Gołębieski, starosta włocławski.
0: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy, niewielki remont alei jerozolimskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze, zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Peteszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
1: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
3: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
1: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiajmy dzisiaj o bezpiecznym stosowaniu leków. Wiadomo, że sięgamy po leki po to, aby dobrze się czuć, aby odzyskać zdrowie, ale leki należy stosować zachowując pewne zasady. No właśnie, co kryje się pod pojęciem bezpiecznego stosowania leków? I jakie są główne cele farmakoterapii?
2: Bezpieczne stosowanie leków to proces przyjmowania preparatów leczniczych w taki sposób, który maksymalizuje ich skuteczność terapeutyczną, jednocześnie minimalizując ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Czyli główny cel bezpiecznej farmakoterapii jest taki, aby lek był skuteczny i oczywiście nie szkodził. Ponieważ jak wiemy, leki to substancje chemiczne, które oprócz tego, że korzystnie wpływają na leczenie naszych schorzeń, to również niestety mogą dawać czy to powikłania, czy skutki uboczne. Dlatego podczas stosowania leków należy zachować ostrożność, aby terapia oprócz tego, że będzie skuteczna, była również bezpieczna dla zdrowia i naszego życia. Dotyczy to zarówno tych leków, które są ordynowane na receptę przez lekarza, ale także leków, które kupujemy bez recepty, a także suplementów diety.
1: Powiedzmy teraz, jakie są podstawowe zasady tego bezpiecznego stosowania leków, aby osiągnąć jak najlepszy skutek, cel i nie zaszkodzić sobie.
2: Tych kluczowych zasad bezpiecznego stosowania leków jest kilka. Zacznijmy może od tego, że przed użyciem zawsze należy zapoznać się z treścią ulotki dołączoną do opakowania. Leki przechowujmy w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniem producenta. Jeśli przyjmujemy jakiekolwiek leki na stałe, czy też mamy jakieś alergie na jakieś substancje chemiczne, informujmy na wizycie lekarskiej o tym właśnie naszego lekarza, aby mógł tak dobrać leki, aby nie wchodziły w reakcje z innymi substancjami. Nie stosujmy leków po upływie daty ważności. Również nie pożyczajmy sobie leków nawzajem, czyli my nie pożyczajmy leku, ale też nie pożyczajmy od nikogo, ponieważ nie zawsze jest tak, że ten lek, który pomógł komuś, również pomoże nam, a może uczynić więcej szkody niż pożytku. No i taka główna zasada, za którą ja optuję, to jest to, aby nie kupować leków z niepewnych źródeł, czyli gdzieś na straganach, w sklepikach. Jeśli już chcemy nabyć lek w aptece internetowej, niech to będzie taka sprawdzona apteka internetowa. Ja oczywiście cały czas jestem za tym, aby nabywać leki w aptece stacjonarnej, ponieważ tutaj właśnie są monitorowane wszystkie warunki przechowywania leku, czyli temperatura, wilgotność, daty ważności, ale jest również personel fachowy, który służy swoją pomocą, wiedzą fachową. Oczywiście, który ten preparat wyda na pewno prawidłowo, no i udzieli nam wszelkich wskazówek dotyczących terapii.
1: Przejdźmy teraz do interakcji, jakie mogą wystąpić pomiędzy substancjami, które stosujemy i na przykład płynami, którymi lek popijamy. O czym należy pamiętać, aby to stosowanie leków było bezpieczne?
2: Interakcje leków to takie wzajemne oddziaływania między różnymi substancjami leczniczymi lub między lekiem a ziołami, na przykład pokarmem czy też napojami, które mogą albo osłabić, albo nasilić działanie leku, ale mogą również doprowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych. Dlatego samodzielnie nie łączmy wielu leków. Jeżeli przyjmujemy leki, to o czym wcześniej wspomniałam, mówmy o tym na wizytach lekarskich, aby nie doprowadzić do interakcji. Im więcej leków przyjmujemy, szczególnie dotyczy to pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji między kilkoma substancjami działającymi w tych lekach. Równie niebezpieczne są interakcje między właśnie pożywieniem a lekami. istnieją takie grupy leków, które na przykład łączą się z wapniem, a dużo wapnia znajduje się na przykład w nabiale i przy tych lekach nie powinniśmy spożywać nabiału. No i oczywiście to, o czym...
1: Ale przepraszam, w ogóle nie spożywać nabiału, czy też w określonym czasie od przyjęcia leku?
2: Najczęściej stężenie leku we krwi pozostaje jeszcze przez kilka dni od momentu zakończonej terapii. Dlatego ja wystrzegałabym się przyjmowania jeszcze przez kilka dni od zakończonej terapii. Starałabym się jednak unikać tego nabiału, aby nie doprowadzić do tych interakcji. Oprócz tego również, tak jak wspomniałam, zioła, które są z natury bardzo bezpieczne, jednak na przykład w bardzo dużo reakcji z lekami wchodzi dziurawiec. Dlatego też trzeba unikać picia dziurawca przy wielu lekach. No i napoje, czyli popijajmy leki gotowaną wodą. Nie popijajmy kawą, herbatą, mlekiem, no alkoholem, ale także sokami, a szczególnie sokiem grejpfrutowym, który również ma takie właściwości łączenia się z substancjami leczniczymi i unieczynniania tych substancji, co może pogłębić naszą chorobę.
1: Powiedzmy na koniec, jak bezpiecznie przechowywać leki, aby zachowały swoje właściwości lecznicze, aby nas leczyły, pomagały, a nie szkodziły i nie traciły swoich walorów medycznych.
2: Leki, które przechowujemy w domu, a najczęściej przechowujemy je w domu, powinniśmy przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, czyli w szafce najlepiej, bez dostępu promieni słonecznych. Uważajmy też na to, aby szafka była na takiej wysokości, aby nie miały do niej dostępu dzieci. Ważna jest również temperatura przechowywania. Jeśli najczęściej leki przechowujemy w temperaturze od 15 do 25 stopni, ale może być też tak, że producent zaleca przechowywanie leków w lodówce od 2 do 8 stopni. Wtedy trzymajmy ten lek w lodówce, ale nie na drzwiach lodówki, dlatego że tutaj jakby często bardzo podczas otwierania następują wahania. Przechowujmy go na półeczce w lodówce, ale też daleko od zamrażalnika, aby leku nie zamrozić. Przechowujmy leki w oryginalnych opakowaniach, dlatego abyśmy mogli zawsze po nie sięgnąć. Na tym oryginalnym opakowaniu najczęściej najbardziej wyraźnie jest zapisane data ważności. Często jest też tak, że lek posiada dwie daty ważności i na to bym zwróciła uwagę. Jedna data ważności to ta, do której jest ważna substancja zawarta w leku, a druga tak zwana po otwarciu. I tutaj w momencie przechowywania, jeżeli otworzymy taki lek, najlepiej na opakowaniu napisać sobie tą datę, ponieważ ten lek nie będzie już ważny do daty ważności producenta, a tylko na przykład w zależności od tego, na ile jest ważny od momentu otwarcia, miesiąc, pół roku, od momentu otwarcia i po tym czasie już nie powinniśmy go stosować. To dotyczy kropli ocznych, syropów. Tak,
1: właśnie,
2: tak się tak. Właśnie zdarza, ponieważ krople oczne zawierają, znaczy potrafią się rozjałowić i mogą być bardzo niebezpieczne.
1: Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że o bezpiecznym stosowaniu leków opowiadała nam dzisiaj Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Pierwszy weekend czerwca odbędzie się święto województwa kujawsko-pomorskiego oraz opozycja jest zaniepokojona przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Czerwiec w naszym regionie upłynie pod hasłem koncertów i imprez plenerowych. Już w pierwszy weekend Włocławek będzie gościł święto województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach wydarzenia na bulwarach odbędzie się koncert Fajansowe Sny, mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Przed nami jak co roku wielkie wydarzenie, święto województwa, czyli święto wszystkich mieszkańców. I jak co roku to odbywa się w okolicach 7 czerwca, bo przypomnijmy, że święto województwo zostało ustanowione w dniu, kiedy w największych miastach naszego województwa, czyli w Włocławku w 1991, 7 czerwca, i w Bydgoszczy i w Toruniu w 1999 roku przebywał Jan Paweł II, patron naszego województwa. Więc te daty nie są przypadkowe i od wielu już lat w tym okresie odbywa się uroczysta sesja naprzemiennie właśnie w tych trzech największych miastach i w tym roku będzie się odbywała we Włocławku 8 czerwca.
2: Koncerty Fajansowe Sny co roku przyciągają wielu mieszkańców zarówno Włocławka, jak i całego regionu. A aranżację i oprawę muzyczną zapewni Michał Rybka zespołem. Na scenie wystąpią Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Grzegorz Chyży, Kaja, Tomasz Organek, Reni Jussis, Piotr Rogucki itd. Początek imprezy o godzinie 18. Każda kolejna sesja Rady Miasta Włocławek przynosi zmiany w budżecie miasta. Tym razem chodzi o zdjęcie 3 milionów złotych z zadania polegającego na budowie tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej. Opozycja jest zaniepokojona ciągłym przesuwaniem środków z jednego zadania na drugie, mówi Jarosław Chmielewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zmiany w budżecie niepokoją o tyle, że na ulicy Wienieckiej zdejmuje się 3 miliony złotych z tego tunelu, który ma być bezkolizyjnym przejazdem, jeżeli chodzi o PKP, a ruch kołowy, więc oczywiście argumentacja miasta jest taka, że w przyszłym roku się dołoży, a teraz się zdejmie, więc jakby to jest stały element, który gdzieś tam pokazuje, że tak naprawdę najpierw coś planują, potem z tego wszystkiego gdzieś zdejmują środki, więc to jest, myślę, takie kontrowersyjne, które budzi nasz niepokój szczególny.
2: Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: To jest święte prawo opozycji, żeby się niepokoić, natomiast absolutnie zagrożeń nie ma żadnych. Ja informowałem w ubiegłym tygodniu, że mamy prawomocną decyzję, zgodę na realizację inwestycji drogowej. Tą decyzję utrzymał wojewoda i tak jak powiedziałem, ona jest prawomocna i to był ostatni etap przygotowania tej inwestycji. Teraz przechodzimy w kolejny etap, szykujemy przetarg i ten przetarg myślę, że wyłonimy wykonawcę do końca tego roku, a to oznacza, że środki, które zaplanowane są na to zadanie w tym roku, no prawdopodobnie nie zostaną w pełni wykorzystane. Natomiast mamy inne już rozpoczęte inwestycje i żeby one normalnie i prawidłowo były prowadzone, to te zmiany były konieczne, natomiast tutaj żadnego zagrożenia absolutnie nie ma.
2: Tunel pod torami wzdłuż ulicy Wienieckiej to długo oczekiwana inwestycja. Jego powstanie ułatwi komunikację osiedla Zazamcze, chociażby ze Śródmieściem czy wylotem z Włocławka na Toruń. Poprawione zostanie także bezpieczeństwo uczestników ruchu, zarówno kierowców, jak też pieszych i rowerzystów.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a moim Państwa gościem jest Roman Gołębieski, starosta wocławski. Dzisiaj odbyła się ważna 23. sesja Rady Powiatu Wocławskiego. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje udało się poczynić od 2025 roku.
2: Tak, podsumowanie roku 2025. Kalendarz sprawozdawczości tak zakłada, że w miesiącach majowo-czerwcowych te sesje absolutoryjne się odbywają. Rok 2025 bardzo intensywny w mojej ocenie, bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszę. Głównym zadaniem roku 2025 był rozwój transportu publicznego, zakup 26 nowych autobusów sfinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Kolejne inwestycje drogowe zrealizowaliśmy na 9 odcinkach. Rozpoczęliśmy proces dokumentacyjny na kolejnych 20. Rozpoczęły się inwestycje oświatowe, budowa szkoły w Kowalu, termalizacja w Lubrańcu Marysinie. Zmodernizowaliśmy Orlik w Lubrańcu, dofinansowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Izbicy Kujawskiej. Przygotowaliśmy inwestycje, które ruszyły w tym roku w zakresie środowiskowego domu samopomocy w Rzadkiej Woli. Także kontynuowaliśmy długo wyczekiwaną inwestycję w zakresie budowy Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji i mogę już powiedzieć, że za kilka dni podpisujemy umowę z wykonawcą i to zadanie ruszy. Ważne zadanie zdrowotne w zakresie zakupu rezonansu magnetycznego dla Powiatowego Centrum Zdrowia. Wiele mniejszych różnie ważnych zadań inwestycyjnych. Staraliśmy się także kontynuować naszą działalność w sferze społecznej, w wspieraniu OSP, KGW, klubów sportowych, organizacji szeregu wydarzeń kulturalnych, sportowych. Wznowiliśmy współzawodnictwo dzieci i młodzieży na naszym terenie, także bardzo intensywny, owocny rok. Wszystko to szczegółowo przedstawiliśmy w raporcie o stanie powiatu, w sprawozdaniach finansowych. Najlepszym podsumowaniem naszej działalności myślę, że są rankingi. Znajdujemy się na 17. miejscu w kraju, jeżeli chodzi o ranking wszystkich 314 powiatów, mówiąc o poziomie inwestycji, a na 8. oceniając sytuację finansową naszego samorządu. Oczywiście w obydwu rankingach jesteśmy na 1. miejscu w województwie. Zdecydowanie ten kierunek rozwoju będziemy starali się kontynuować. Serdecznie dziękuję za współpracę wszystkim radnym, członkom zarządu, współpracownikom. Na co dzień staramy się pracować inwestycje intensywnie, aby jak najwięcej rzeczy, które są naszymi zadaniami, udało się zrealizować.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był Roman Gołębieski, starosta wocławski.
0: To jest temat na 101,4 FM. Po polsku na 101,4 FM.

0: polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polska turystka zginęła na Słowacji w parku Słowacki Raj. Nie ma już otwartego ognia, w lasach na Mazowszu trwa dogaszanie pożaru. Wieczorem finał piłkarskiej Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. 67-letnia kobieta odłączyła się od grupy. Bała się trudności związanych z pokonywaniem szlaku. Są na nim drabinki i łańcuchy. Znajomi stracili telefoniczny kontakt z kobietą i powiadomili służby. Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym wąwozie. Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
2: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
1: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
3: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
1: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
4: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
1: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę, niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: lustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Julita Rączkowska. Dziś w naszym studiu gościmy wyjątkową artystkę i autorkę artbooków dla dzieci Kici Nici. Pani Alina Przydatek, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na sam początek proszę powiedzieć dla naszych słuchaczy, czym są artbooki?
2: Artbooki to książki, które skupiają się na sztukach wizualnych. Ilustracjami mogą być grafiki, szkice, a w moim przypadku są to artystyczne zdjęcia ręcznie wykonanych postaci i scenografii. Te postacie są uszyte lub wykonane na szydełku albo na drutach. Czasem używam gorącego kleju, resztek tkanin odkrawcowych, skrawków włóczek, guziki stare lub niepotrzebne już materiały z recyklingu.
1: Skąd wziął się pomysł na stworzenie tak niezwykłej serii?
2: Seria powstała, by bawić, wzruszać i uczyć, ale pierwsze teksty tworzyłam dla własnego dziecka.
1: Kim są bohaterowie opowieści?
2: To myszka Soniulinda i króliczka Matilda. Obie maskotki powstały z szarej, angielskiej tkaniny króliczka i z włoskiego, pięknego batystu myszka Soniulinda i dlatego mówią po włosku, po angielsku, ale są też ambasadorkami kultur włoskiej i angielskiej. Zachęcając dzieci do poznawania elementów kultury, tworzą świat przygód, które wspierają rozwój, ułatwiają przekazywanie wartości wychowawczych, no i pomagają dzieciom odkryć w sobie artystę.
1: Czym seria Kici Nici różni się od tradycyjnych książek dla dzieci?
2: Bardzo zależało mi na tym, żeby w każdej książce umieścić kod QR, który przekierowuje do audiobooka. Taki kod w książce pozwala jednocześnie słuchać przygody oraz zachwycać się pięknymi ilustracjami. W ten sposób również automatyzujemy naukę czytania, bo śledząc wzrokiem tekst i słuchając jednocześnie, zapamiętujemy obraz wyrazu i jego dźwięk, a wiemy, że czytanie, zanim stanie się radością, bywa, że jest prawdziwym koszmarem, a to jest sprytny sposób, który wspiera naukę czytania. Bez bólu, w radości, w komforcie, no i oczywiście takie dobre relacje z książką od pierwszego kroku, wierzę w to, że zachęcą dzieci do pokochania literatury.
1: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak powstają scenografie?
2: Scenografie tworzę w różnych technikach rękodzielniczych. Najczęściej są to robótki na drutach, na szydełku. Bywa też, że używam gorącego kleju, kartonów. Zawsze jednak są to resztki włóczek, skrawki tkanin odkrawcowych, niepotrzebne, stare, nienoszone już ubrania lub guziki, które otrzymuję również od czytelników. W ten sposób tworzę świat, który nie tylko przedstawiam na ilustracjach, ale również zabieram z sobą na spotkaniach autorskich, na spotkania autorskie. Jest to również świat, który przedstawiam w formie wystaw, które możemy znaleźć w bibliotekach.
1: Ile zajmuje stworzenie takiej scenografii?
2: To jest najdłuższy proces w mojej pracowni, ponieważ tekst powstaje szybko, natomiast prace nad ilustracjami, nad wykonaniem kicińciowego uniwersum trwają wiele miesięcy. Najdłuższa przygoda, każdy może ocalić morze, pochłonęła 14 miesięcy rękodzielniczej pracy, a najszybciej udało się stworzyć przygodę Guzik z pętelką i to zajęło 300 dni.
1: Pani Alino, proszę powiedzieć, jak seria artbooków wspiera kreatywność i wyobraźnię u dzieci?
2: Tworząc kicińciowe przygody, sięgnęłam po swoje pedagogiczne wykształcenie, no i oczywiście doświadczenie jako nauczyciel języka obcego. Przygody łączą w interdyscyplinarny sposób różne obszary i jest to działanie, które opiera się nie tylko na działaniach artystycznych w formie kolorowanych, wycinanek. Są też filmy, niektóre tworzyły właśnie dzieci, moje moliki książkowe. W książkach znajdziemy kody QR, które odnoszą nas do różnych aktywności artystycznych, filmowych, teatralnych, muzycznych. Są również kolorowanki do pobrania, wycinanki, można stworzyć swój domowy, własny teatrzyk albo zrealizować krótki film na podstawie treści bajki.
1: Jakie wartości przekazują te książki artbooki?
2: Przygody Kici Nici uczą kreatywności, na pewno pomagają dziecku odkryć w sobie sobie artystę, ale również poprzez pokazanie dobrego, pięknego świata pokazują i motywują dzieci do działania w grupie, budowania dobrych relacji, uczą jak rozwiązywać konflikty w grupie, uczą jak pozytywnie postrzegać siebie i otaczający nas świat, bawią, wzruszają, no i mają taką dydaktyczną nutę. Myszka i Króliczka zaprasza do śledzenia mediów społecznościowych Kicinici oraz kibicowania powstawaniu nowym przygodom. Książki można znaleźć na stronie kicinici.pl, są dostępne również w internetowych księgarniach oraz w bibliotekach.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Alina Przydatek, autorka serii artbooków dla dzieci Kicinici.
2: Dziękuję i do zobaczenia między okładkami.
0: Wokół nas.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Włocławka do Europejskiego Szlaku Ceramiki oraz rekordowe inwestycje powiatu włocławskiego. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Jeżeli zapytamy mieszkańców Szczecina, Rzeszowa, Wrocławia czy Suwałk, z czym kojarzy im się Włocławek, najpewniej w odpowiedzi usłyszymy stopień wodny, katedra, anwil Włocławek. Jednym z częściej wymienianych wskazań będzie również fajans, który w ostatnich latach wraca do łask. Na sesji Rady Miasta pod głosowanie radnych trafia uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Włocławek do stowarzyszenia European Road of Ceramics, czyli Europejski Szlak Ceramiki. To międzynarodowa sieć współpracy z siedzibą we włoskim mieście Faenza, zrzeszająca miasta i regiony związane z tradycjami ceramicznymi. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Pod patronatem Komisji Europejskiej od kilkunastu lat funkcjonuje Europejski Szlak Ceramiki. Siedzibą tego stowarzyszenia jest miasto włoskie Faenza, od którego nazwy też pochodzi nazwa Fajans. I to integruje tak naprawdę europejską ceramikę w całej Europie, bo nawet poza Unią Europejską są miasta stowarzyszone z Turcji czy Azerbejdżanu, ale w Europie to jest Hiszpania, Włochy, Francja, oczywiście Niemcy, no i Polska.
2: Włocławscy radni przyjęli uchwałę. Za zagłosowali przedstawiciele wszystkich partii. Udział w stowarzyszeniu European Road of Ceramics ma liczne korzyści. Wśród nich warto wspomnieć chociażby o realizacji wspólnych projektów kulturalnych i edukacyjnych, promocji dziedzictwa ceramicznego Włocławka na arenie europejskiej, czy współpracy z instytucjami kultury, muzeami i ośrodkami naukowymi Starego Kontynentu. Do tego dochodzi rozwój turystyki, czy nawiązanie kontaktów biznesowych. Ponad 218 milionów złotych wydatków, rekordowe inwestycje i jednogłośne absolutorium. Podczas sesji Rady Powiatu we Włocławku radni jednogłośnie poparli wykonanie budżetu za 2025 rok przez zarząd powiatu. Jak podkreślano podczas obrad, był to jeden z najbardziej intensywnych i inwestycyjnych lat w historii samorządu, mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
4: Rok 2025 bardzo intensywny, w mojej ocenie bardzo udany. Ogólne wydatki blisko 220 milionów złotych, o 35 milionów wyższe niż w roku poprzednim. To pokazuje, że nasza sytuacja idzie we właściwym kierunku i powiat się rozwija. Ponad 90 milionów złotych to wydatki inwestycyjne. Ponad 41,5% wszystkich wydatków przeznaczone na zadania majątkowe. Od wielu lat na takim poziomie realizujemy inwestycje. Ciężko tak wysoki wskaźnik spotkać w innych samorządach. Bardzo się z tego cieszymy.
2: Władze powiatu podkreślają również, że powiat włocławski od kilku lat znajduje się bardzo wysoko w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych wśród wszystkich powiatów w kraju. Jak zaznaczono podczas sesji, to pokazuje, że samorząd jest dostrzegany i doceniany także poza regionem. Podczas sesji przedstawiono również sprawozdanie dotyczące funkcjonowania Powiatowego Centrum Zdrowia. Władze powiatu podkreślały, że placówka jest dobrze zarządzana, stale się rozwija i realizuje kolejne inwestycje związane z poprawą jakości leczenia mieszkańców. Jednogłośne absolutorium dla zarządu powiatu ma być potwierdzeniem, że obrany kierunek rozwoju powiatu został pozytywnie oceniony przez radnych, a władze powiatu zapowiadają już kolejne inwestycje i następne projekty realizowane dla mieszkańców całego regionu.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś, proszę Państwa, w ramach spotkań z firmą Anvil porozmawiamy o bezpieczeństwie. Otóż w strukturze bezpieczeństwa Anvilu funkcjonuje wiele narzędzi, procedur i systemów, które chronią ludzi oraz całą infrastrukturę produkcyjną. Jednak fundamentem ich skuteczności pozostaje nadal człowiek, co bardzo cieszy, którego praca łączy kompetencje techniczne, umiejętności zarządzania informacją i odpowiedzialność za decyzje podejmowane często w bardzo dynamicznych i wymagających, a przede wszystkim trudnych warunkach. W Anvilu pracuje na tym stanowisku 6 osób, pełnią oni służbę przez całą dobę, tworząc stałe zaplecze operacyjne dla wszystkich procesów zachodzących na terenie zakładu. Pracują w systemie 12-godzinnym, a dziś naszym gościem jest jeden z anwilowych dyspozytorów, a w zasadzie kierownik działu dyspozytorów, pan Damian Kordyl. Proszę opowiedzieć, jak wygląda wasz standardowy dzień pracy.
2: Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Naszym takim głównym zadaniem w Anvilu jest przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie sytuacji na terenie całego Anvilu, czyli w zasadzie w całym przedsiębiorstwie. I przede wszystkim jest to nieprzerwana taka gotowość do reakcji na potencjalne zagrożenia. Wymaga to koncentracji, odporności na stres oraz umiejętności sprawnego pozyskiwania i analizowania informacji, które mogą tutaj decydować o bezpieczeństwie wielu osób.
1: Tak wygląda normalny dzień pracy. Proszę powiedzieć, w momencie, kiedy dzieje się coś złego, zawyją systemy alarmowe, jaka jest wtedy pana rola, pana i pana kolegów, którzy dysponują ekipą, która dba o bezpieczeństwo?
2: Nasza główna rola tutaj jest przyjęcie takiego zgłoszenia alarmowego. No, dla przykładu, tak jak mamy numer alarmowy 112, to podobna zasada funkcjonuje u nas tutaj w zakładzie. I tutaj jest konkretne poprowadzenie danej rozmowy z osobą zgłaszającą i ściśle określony jej przebieg. Dyspozytor w bardzo krótkim czasie musi uzyskać precyzyjne dane dotyczące miejsca zdarzenia, jego charakteru, potencjalnych zagrożeń oraz czy wystąpiły jakieś osoby poszkodowane na danym terenie. To wymaga od dyspozytora bardzo dużego spokoju, opanowania, umiejętności zadawania właściwych i konkretnych pytań, aby informacja pozyskiwana była bardzo rzetelna i konkretna. W momentach krytycznych to dyspozytor przekazuje komunikaty słyszalne na całym terenie zakładu i w części administracyjnej. Odpowiadamy również za koordynację służb, powiadomienie i przekazywanie informacji. W takiej sytuacji ingerujemy w komunikację wszystkich elementów infrastruktury bezpieczeństwa. Potrzebna jest tutaj dobra współpraca z zakładowymi służbami, instytucjami zewnętrznymi, ale też jasna komunikacja z pracownikami z różnych obszarów, aby powiadomić ich o ewentualnym zagrożeniu w dalszych czynnościach.
1: Opowiedział pan nam trochę tak bardzo ogólnie, bo pewnie w rzeczywistości to jeszcze wygląda troszkę inaczej, o swojej pracy podczas sytuacji krytycznych, takich jak zgłoszenia alarmowe, ale oprócz tego wykonujecie na co dzień wiele innych obowiązków.
2: Oczywiście ta lista jest dosyć długa. Oprócz sytuacji awaryjnych, głównymi zadaniami dla dyspozytora jest to sporządzanie i weryfikacja raportów bilansowych z obszaru produkcyjnego, koordynowanie służb technicznych na zmianach w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na pracę m.in. elektryków, automatyków, którzy wspierają pracę instalacji produkcyjnych. Pełnimy też nadzór nad procesami produkcyjnymi. Informujemy przełożonych o nieprawidłowościach, zakłóceniach i o potencjalnych awariach, ale robiąc inne rzeczy, jako dyspozytorzy wciąż pozostajemy w stałej gotowości do natychmiastowej reakcji. Każde odebrane zgłoszenie, każda przekazana informacja i podejmowana decyzja jest ze świadomością, że nasza praca wiąże się z odpowiedzialnością za zdrowie, życie i bezpieczeństwo zakładu.
1: Jednym słowem, praca wymagająca doświadczenia, ciągłej czujności i dużego profesjonalizmu, przy czym jeszcze dużego opanowania i odporności na stres, o tym powiedzmy.
2: Tak, zgadza się. Rola dyspozytora jest tutaj takim nieodłącznym elementem funkcjonowania całej organizacji. To zawód, w którym technologia i procedury bezpieczeństwa stanowią wsparcie, ale to ostatecznie człowiek na danym stanowisku decyduje o sprawności działaniu całego systemu bezpieczeństwa. Zresztą to dotyczy to wszystkich pracowników Anvilu, nie tylko nas tutaj, dyspozytorów.
1: Dodajmy, że to musi być człowiek godzien zaufania i takim właśnie człowiekiem jest pan Damian Kordyl, dyspozytor Anvilu. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek dla Was po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
2: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
1: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerów.

0: Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
1: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
2: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
1: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony. To największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Sobota na najlepszej fali w regionie. Dziś regularnie podrzucam Wam informacje o wydarzeniach w naszych okolicach. Wiadomo, w poniedziałek jest Dzień Dziecka, ale świętować można już w ten weekend, na przykład w muzycznej podróży z Zespołem Szkół Muzycznych. Już jutro o godzinie 12 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, czyli przy Wiejskiej 29, odbędzie się koncert Witajcie w naszej bajce. No właśnie, i przy muzyce z bajek i filmów dla dzieci będzie można wspólnie świętować Dzień Dziecka. Dodatkowo podczas tego koncertu poznamy laureatów drugiego włocławskiego konkursu piosenki dziecięcej w bajkowej krainie. Więcej szczegółów znajdziecie chociażby na stronie czy na Facebooku Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.

0: Moi drodzy, ten weekend to także ogromne rolnicze wydarzenie w naszym regionie. 45. Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie. Zarówno dzisiaj, jak i jutro wszystko podzielone jest na 4 kategorie. Nowoczesne rolnictwo, dom, ogród, wystawa zwierząt oraz smaki regionu. Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Wstęp jest bezpłatny.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

panie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

Regularnie dziś wspominam o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Teraz zajrzyjmy do Starej Remizy przy ulicy Żabiej, bo tutaj czwarta włocławska wystawa modeli redukcyjnych. Podczas wystawy można zobaczyć modele wykonane przez włocławskich modelarzy. Między innymi modele samolotów, broni pancernej, pojazdów kołowych czy też szynowych, statków, okrętów, a także figurki. To dziś i jutro w Starej Remizie przy ulicy Żabiej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
2: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
1: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
3: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i to było faktycznie widać z daleka.
4: Oddychać nie można tu było. Tędy wszystko to czarno, siwo, różnie było.
1: I MGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
5: Dostajemy na początku informację, że na nas, na SOR-ze czeka 4 pacjentów, bo takie są niestety nasze realia. Tutaj możemy zlecić badania laboratoryjne oraz badania obrazowe, EKG i na podstawie tych wyników stawiamy diagnozę. Jeżeli mamy diagnozę postawioną, to wtedy możemy wdrożyć leczenie. Celem jest jednak, żeby pacjenci byli wyleczeni. Tutaj nikogo nie chcemy uśmiercić.
1: Gra jest ogólnodostępna. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę SOR Simulator. Gratka dla fanów kolei. Dziś i jutro na Dworcu Fabrycznym w Łodzi można oglądać kilkaset modeli pociągów, stacji i makietę kolejową o długości 235 metrów. Dla najmłodszych miłośników kolei i modelarstwa zaplanowano wiele atrakcji z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
8: A w tej godzinie powiemy o motoryzacyjnej imprezie, a nawet dwóch imprezach, które odbywają się w naszym regionie. Jedna pod Halą Mistrzów, druga w Ciechocinku. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Kochani, dzisiaj gratka dla miłośników motoryzacji, gratka dla fanów czterech kółek pod włocławską Halą Mistrzów. Moto Orkiestra wraca do Włocławka. W zasadzie już wróciła w majowym terminie, bo przypominam, w styczniu po prostu warunki nie pozwoliły, mnóstwo śniegu i lodu na parkingu Hali Mistrzów. Dziś drift taxi, symulatory jazdy i dachowania, pokazy służb, są też klasyczne Volkswageny oraz inne motoryzacyjne niespodzianki. To dziś do godziny 18 pod włocławską Halą Mistrzów. Ale to nie jedyna motoryzacyjna impreza w regionie. Więcej opowiem Wam za moment.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Moi drodzy, wspominałem o motoryzacyjnej imprezie pod Halą Mistrzów, ale w naszym regionie dziś motoryzacyjnie dzieje się więcej, bo w Ciechocinku, uwaga, zlot samochodów strażackich. Są też pokazy sprzętu strażackiego, pokazy gaszenia pożarów, akcji ratunkowych, pokazy psów ratowniczych i wiele, wiele więcej. To w okolicach Parku Zdrojowego w Ciechocinku, na końcu tego parku. Dzisiaj ogólnopolska parada i zlot samochodów strażackich w Ciechocinku. Wracamy za moment do grania, zostańcie na najlepszej fali w regionie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada Łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
1: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
1: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada Łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych Łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie,

0: troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
3: W tej godzinie sprawdzimy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka podczas tego weekendu, ale też w przyszłym tygodniu. No i wrócimy do kontynuowania naszego przeglądu najciekawszych wydarzeń w regionie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
4: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przy Zduńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Chmielna oraz Maślana.
1: WPP na 101,4 FM.

Poniedziałek, Dzień Dziecka, więc i wydarzeń związanych z Dniem Dziecka nie brakuje. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Na przykład jutro w Brześciu Kujawskim, konkretnie w strefie Falborek, od godziny 15 festiwal radości z okazji Dnia Dziecka. Będą dmuchańce, żywy dinozaur, tego jestem ciekaw, piana party, przejazdy motocyklowe i wiele, wiele więcej. To od godziny 15 w strefie Falborek w Brześciu Kujawskim. Co jeszcze ciekawego dzieje się w związku z Dniem Dziecka? Na przykład w poniedziałek, czyli dokładnie w Dzień Dziecka na włocławskich bulwarach. O tym sobie powiemy za chwilę.

0: Prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
1: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
0: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga Nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
2: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
0: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101,4 FM.
0: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Sobota na najlepszej fali w regionie. Dziś regularnie podrzucam Wam informacje o wydarzeniach w naszych okolicach. Wiadomo, w poniedziałek jest Dzień Dziecka, ale świętować można już w ten weekend, na przykład w muzycznej podróży z Zespołem Szkół Muzycznych. Już jutro o godzinie 12 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, czyli przy Wiejskiej 29, odbędzie się koncert Witajcie w naszej bajce. No właśnie, i przy muzyce z bajek i filmów dla dzieci będzie można wspólnie świętować Dzień Dziecka. Dodatkowo podczas tego koncertu poznamy laureatów drugiego włocławskiego konkursu piosenki dziecięcej w bajkowej krainie. Więcej szczegółów znajdziecie chociażby na stronie czy na Facebooku Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.

Tak po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: po polsku na 101 i 4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: po polsku.
1: Moi drodzy, już w najbliższy poniedziałek przepiękne święto, pojutrze Dzień Dziecka. No i odbędzie się też Dzień Dziecka z browarem B na włocławskich bulwarach. To oczywiście pojutrze, w najbliższy poniedziałek od 15 do 18 w programie pokazy Policji Państwowej Straży Pożarnej w Opru. Będzie można skorzystać z malowania buziek, plecenia warkoczyków, modelowania balonów, origami i więcej, jeszcze więcej. Wstęp jest wolny, jeżeli będzie pojutrze padać, to impreza będzie przeniesiona, a szczegóły na facebookowym profilu Browaru B. Swoją drogą, jakby ktoś spoza Włocławka, spoza naszego regionu usłyszał hasło Dzień Dziecka z Browarem, to mógłby być w lekkim szoku.

Dużo dzieje się nie tylko w tym tygodniu. O tych wydarzeniach staram wam się regularnie mówić, ale w przyszłym też będzie mnóstwo ciekawych imprez. Na przykład koncert fajansowy Sny w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. No i koncerty na włocławskich bulwarach. W kolejną sobotę wystąpią tam Tede, Piotr Rogucki, Tomasz Organek, Kaja, Grzegorz Chyży, Ania Dąbrowska czy Andrzej Piaseczny. Będzie też Reni Jusis. No, będzie cała plejada gwiazd. To w kolejną sobotę na bulwarach we Włocławku. Wstęp jest darmowy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
2: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
3: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj po

0: Jutro o 11 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
1: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
0: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
2: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
0: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Synoptycy ostrzegają dziś przed burzami, możliwe szczególnie na południu Polski. Jutro temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Niebo jutro częściowo zachmurzone, możliwe przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: To już dziś święto Żuru Kujawskiego. Moi drodzy, 15. edycja tego wydarzenia i cóż się dzieje? Na boisku w Starym Brześciu oczywiście konkurs kulinarny, ale też występy artystyczne, zagra Stachurski. To będzie gwiazda wieczoru, muzyczna gwiazda, bo największą to oczywiście jest Żurek. Natomiast od godziny 18 początek transmisji finału Ligi Mistrzów. Ten można obejrzeć w amfiteatrze Brzeskiego Wahadła.
5: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

Wspominałem już o Brześciu Kujawskim i oczywiście o święcie żuru kujawskiego, ale dużo dzieje się też w Kowalu, bo tutaj jarmark kazimierzowski, no i też występy artystyczne o 17:00 Marcin Daniec, o 18:00 zespół Classic, natomiast o 19:30 wystąpi Nowator, a na zakończenie Mr. Sebi. To jarmark kazimierzowski w Kowalu. Aha, i są darmowe dmuchańce dla dzieci. My za moment wracamy do grania. Zostań na najlepszej fali w regionie.

Tradycyjnie sprawdzamy, gdzie na drogach Włocławka spodziewać się utrudnień. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku informuje, że nie przejedziemy Królewiecką przez Duńskiej, rogiem Szczęśliwej i Zielonego Rynku, rogiem Jagiellońskiej i Traugutta. No, utrudnienia spotkamy także oczywiście na Moście Stalowym czy na 3 Maja, konkretnie na skrzyżowaniach z Przedmiejską, Piekarską i Zapieckiem. Zwężone są natomiast Wodociągowa, Energetyków przy Hutniczej, Noakowskiego, Zielna, Mielna oraz Maślana.

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
2: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i

0: Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych czterech. Została jeszcze dwójka. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
1: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
0: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
4: Pogoda na 101,4 FM.
0: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
5: Moi drodzy, ja przypominam, że we Włocławku trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i jutro przedostatni koncert. Te odbywają się w każdą niedzielę. Jutro o 19 we Włocławskiej Katedrze wystąpi Bartosz Jakubczak, profesor Bartosz Jakubczak i reprezentuje on Warszawę. Wstęp na ten koncert jest darmowy, a za tydzień koncert finałowy z udziałem Orkiestry Symfonicznej.
4: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

sobota na najlepszej fali w regionie. Dziś regularnie podrzucam wam informacje o wydarzeniach w naszych okolicach. Wiadomo, w poniedziałek jest Dzień Dziecka, ale świętować można już w ten weekend, na przykład w muzycznej podróży z Zespołem Szkół Muzycznych. Już jutro o godzinie 12 w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych, czyli przy Wiejskiej 29, odbędzie się koncert Witajcie w naszej bajce. No właśnie, i przy muzyce z bajek i filmów dla dzieci będzie można wspólnie świętować Dzień Dziecka. Dodatkowo podczas tego koncertu poznamy laureatów drugiego włocławskiego konkursu piosenki dziecięcej w bajkowej krainie. Więcej szczegółów znajdziecie chociażby na stronie czy na Facebooku Zespołu Szkół Muzycznych we Włocławku.

0: Moi drodzy, ten weekend to także ogromne rolnicze wydarzenie w naszym regionie. 45. Dni Otwartych Drzwi w Zarzeczewie. Zarówno dzisiaj, jak i jutro wszystko podzielone jest na cztery kategorie. Nowoczesne rolnictwo, dom, ogród, wystawa zwierząt oraz smaki regionu. Dni Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Zarzeczewie. Wstęp jest bezpłatny.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: Wyważenie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Regularnie dziś wspominam o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Teraz zajrzyjmy do starej remizy przy ulicy Żabiej, bo tutaj czwarta włocławska wystawa modeli redukcyjnych. Podczas wystawy można zobaczyć modele wykonane przez włocławskich modelarzy. Między innymi modele samolotów, broni pancernej, pojazdów kołowych czy też szynowych, statków, okrętów, a także figurki. To dziś i jutro w starej remizie przy ulicy Żabiej.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
2: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
1: Jeszcze do jutra. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
3: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.

0: A dzisiejszy już o 18. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
1: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
2: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
3: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów. Ale potem będę szukała i reportaży, i baletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
0: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: W sobotnie popołudnie na Kujawach nie możemy narzekać na nudę. W trzech miejscach naszego regionu trwają właśnie plenerowe imprezy. W Kowalu swój występ podczas jarmarku kazimierzowskiego rozpoczyna właśnie teraz Marcin Daniec. W Starym Brześciu konkursowy żur już ugotowany i rozpoczęły się koncerty, a w Nieszawie już po koncercie z Kolima, ale przed mieszkańcami jeszcze wielu innych wykonawców. Jest w czym wybierać i tylko od Was zależy, który kierunek dzisiejszego popołudnia wybierzecie: Kowal, Stary Brześć czy Nieszawa. Ja ze wszystkich trzech możliwości wybrałem tę czwartą i jestem razem z Wami w Radiu Włocławek. Patryk Kamiński, dzień dobry w sobotę. Zapraszam na kilka wspólnych godzin przy dobrej muzyce i lokalnych ciekawostkach. Przedostatni, 30 maja w kalendarzu. Najlepsze imieninowe życzenia przesyłamy dla Ferdynanda i Andrzeja. W Międzynarodowy Dzień Ziemniaka polecamy ziemniaka z ogniska, frytki, ziemniaki w mundurkach lub placki ziemniaczane. Ziemniak pod każdą postacią jest dobry, byle nie surowy. A teraz wracamy do weekendowego grania.
6: WPP na 101,4 FM.

0: przełom maja i czerwca to w wielu szkołach średnich we Włocławku czas na wycieczki i wyjazdy w ramach programu Erasmus+. Czytam, że 22 uczniów z zespołu szkół technicznych, a dokładnie z klas mechatroniki, robotyki, informatyki i reklamy, wyjechało na dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe na Maltę w ramach wspomnianego programu Erasmus+. Zagraniczne praktyki zawodowe to dla uczniów szansa na zdobycie pierwszego międzynarodowego doświadczenia na rynku pracy. Podczas 14-dniowego wyjazdu młodzież z fajansowego miasta będzie miała wyjątkową szansę rozwijać umiejętności zawodowe w zagranicznych firmach, poznać nowoczesne technologie oraz uczyć się pracy w wielokulturowych zespołach. Dużą zaletą takiego wyjazdu jest również codzienna komunikacja w języku angielskim, pozwalająca przełamać bariery i w praktyce zastosować posiadaną wiedzę. Poza pracą uczniowie otrzymają możliwość poznania lokalnej kultury, odwiedzą ciekawe miejsca i poznają nowych ludzi. Malta to również niesamowite zabytki, malownicze krajobrazy i bardzo bogata historia. Na pewno uczniowie ZST z podróży wrócą z letnią opalenizną i fantastycznymi wspomnieniami.
1: Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Okazuje się, że w Kowalu pierwszy miejski mural jest już gotowy. Zakończone zostały prace przy muralu promującym Kowal na ścianie budynku położonego między kościołem a parkiem króla Kazimierza Wielkiego. Mural, a w tym przypadku to grafika, została zaprojektowana przez uzdolnioną mieszkankę Kowala Annę Marcinkowską. Nad muralem z panoramą miasta umieszczony został podświetlany napis w technologii 3D I love Kowal. Jak sprawdzili mieszkańcy i przejeżdżający przez miasteczko, mural i napis dobrze prezentują się w dzień i są doskonale widoczne z odległości nawet 500 metrów przy wjeździe do miasta od strony Włocławka. Idealnie się wszystko składa. Udało się zrealizować inwestycje jeszcze przed jarmarkiem kazimierzowskim. Piękna wizytówka królewskiego Kowala będzie zapraszać do zatrzymania się w miasteczku przyjezdnych, turystów i gości z okolicznych miejscowości. Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie kilka tygodni, czyli okazuje się, że jednak można.
1: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Włocławek dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Włocławek przygotowuje się chyba na gorące lato. Czytam, że w kilku miejscach naszego miasta pojawiły się dystrybutory wodne nazwane zdrojami wodnymi. Od kilku dni na terenie miasta działa 38 takich urządzeń. Akcja ma nie tylko na celu zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb, jaką jest picie wody, ale również promowanie włocławskiej kranówki, która spełnia wszystkie normy i można ją śmiało pić bez gotowania. Pamiętam, jak kilka lat temu było nawet używane takie hasło: życzę zdrówka, włocławska kranówka. A wracając do tematów zdrojów, to według tego, co czytam, urządzenia trafiły między innymi do placówek oświatowych, Urzędu Miasta oraz na miejskie baseny. Idea dystrybutorów jest prosta: ograniczenie plastiku poprzez kupno butelkowanej wody i picie wody z kranu. Zdroje wodne pojawiły się we Włocławku i od razu zrobiło się tak jakoś światowo. Tylko czekać, aż takie urządzenia pojawią się przy boiskach, w parkach albo na placach zabaw. Wtedy będzie można ugasić pragnienie, na przykład po intensywnym treningu albo w trakcie spaceru.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
2: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
3: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
4: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
3: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
1: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
5: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
1: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
6: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
1: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także

0: rozwiązań i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
1: Polskie przeboje idealne na sobotę na 101,4 FM z samego serca miasta gra dla Was Radio Włocławek. Kilka minut po 18, więc to idealny moment na rozpalenie grilla, działkowiczów z włocławskiej Rybnicy, Liska, Planty, Jednostki E czy ulicy Toruńskiej oraz wszystkich rodzinnych ogródków działkowych pozdrawiam. Nie zapominam również o biesiadujących na Kujawach. Dzięki, że jesteście razem z nami. To co tam dobrego dzisiaj na ruszcie? Klasycznie kiełbaska, kaszanka, karkówka i inne takie klimaty, czy bardziej wege, cukinia i tak dalej. Dla wszystkich życzenia smacznego i na zdrowie. O muzyczne zaopatrzenie nie musicie się martwić. Bawcie się dobrze i smakujcie wszystkie przygotowane przysmaki. Za kilka minut zajrzymy do wieńca i spróbujemy ustalić, co dalej z pałacem Kronenbergów.
2: Po polsku na 101,4

0: Jeden z najpiękniejszych zabytków na Kujawach, czyli Pałac Kronenbergów w Wieńcu, według zapowiedzi, które mam przed sobą, ma w końcu odzyskać swój blask. Historia przywrócenia świetności pałacowi na Kujawach trwa dość długo, ale wiele wskazuje na to, że w końcu widać szczęśliwe zakończenie historii z naprawdę wieloma zakrętami. Po ponad 150 latach historii zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Wieńcu czeka kompleksowa rewitalizacja. Według najnowszego projektu pałac rodziny Kronenbergów ma zostać zaadoptowany na potrzeby Centrum Artystyczno-Biznesowego Pałac Kronenbergów. W planach jest powstanie sali widowiskowej i koncertowej, profesjonalnego studia nagrań, kameralnej strefy hotelowej, restauracji i kawiarni, przestrzeni na konferencje i spotkania biznesowe, a w zrewitalizowanym parku ma pojawić się letnia scena koncertowa, fontanna i strefa rekreacji. Pozostaje mieć nadzieję, że po Centrum Informacji Rolnictwa i Kujawskim Centrum Muzyki koncepcję Centrum Artystyczno-Biznesowego uda się w końcu zrealizować. Wielu mieszkańców naszego regionu oraz kuracjuszy z uzdrowiska Wieniec-Zdrój wielokrotnie pytało o to, co będzie w Pałacu Kronenbergów. Znamy już odpowiedź i wierzymy, że ten projekt uda się w końcu zrealizować.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

przedostatni, 30 dzień maja w kalendarzu. Mogę wam powiedzieć, a za chwilę bardziej się rozwinę, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla polskiej muzyki, bo 30 maja urodziły się gwiazdy polskiej estrady. Jakie dokładnie? Posłuchajcie. Aż nie mogę w to uwierzyć, ale 78. urodziny celebruje jedna z polskich div, czyli Alicja Majewska. 76 wiosen skończył dzisiaj Krzysztof Cugowski, wokalista, przez wiele lat głos budki suflera. 62. urodziny świętuje gitarzysta Tom Morello. 57 lat skończył aktor filmowy i teatralny Wojciech Majszak. Rok młodsza od pana Wojciecha jest modelka i celebrytka Ilona Felicjańska. 46 lat temu urodził się piłkarz i legenda FC Liverpool Steven Gerrard. 37 lat świętuje aktorka Sara Muldner. 26 wiosen ma od dzisiaj piosenkarka i autorka tekstów Karolina Stanisławczyk. Najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 30 maja.

tego co czytam, w przestrzeni miasta pojawi się kolejny wielkoformatowy element związany z włocławskim fajansem. Do fajansowego wicka i cukiernicy w najbliższych dniach dołączy ogromny talerz w kobaltowe wzory. W czwartek w jednej z lokalnych fabryk spotkało się kilkanaście malarek fajansu, aby wspólnie nanieść dekoracje na wyjątkowy talerz, który już wkrótce pojawi się w przestrzeni parku na Słodowie. Nie jest jeszcze znana dokładna lokalizacja, ale na pewno talerz będzie miejscem, gdzie mieszkańcy i turyści będą wykonywać setki pamiątkowych zdjęć. Ogromny talerz z napisem Włocławek będzie kolejnym elementem po fajansowych ławkach, nawiązującym do naszej lokalnej tradycji. Jeśli dobrze policzyłem, to 16 malarek ozdabiało ogromny talerz fajansowe wzory, więc możecie sobie wyobrazić, jakiej wielkości jest ten wspomniany talerz. Kiedy duże naczynie pojawi się w parku na Słodowie? Pewnie w najbliższych kilku dniach. Bardzo miłym akcentem będzie możliwość poznania imion i nazwisk malarek uczestniczących w tworzeniu dekoracji, bo zostaną umieszczone na odwrocie talerza. Jest już wicek, cukiernica, wkrótce będzie talerz. To chyba teraz czas najwyższy na fajansową filiżankę.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
2: Posiłki zimne, posiłki gorące.
1: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
1: Świadkowie mówią, że go znają od dłuższego czasu, stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu, takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
2: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
1: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
4: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
1: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody jest kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Sponsorem prognozy pogody była kuźnia, kowalstwo artystyczne, producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
7: Gdy dobra polska muzyka gra z głośnika i słyszycie news

i pysznym jedzeniem. Biesiadujcie i korzystajcie z dobrej pogody. Mam nadzieję, że meszki Wam nie przeszkadzają i bawicie się znakomicie. Teraz już znikam i niech gra muzyka. W tej godzinie wybierzemy się z Kujaw na Mazowsze śladem kwiatków bratków.

0: czas na krótką wycieczkę z Kujaw na zachodnie Mazowsze. Mieszkańcy Płocka będą mogli zabrać do domu miejskie bratki, które przez ostatnie tygodnie zdobiły ulice i place Płocka. Akcja rozdawania roślin mieszkańcom odbędzie się 1 czerwca przy pomniku Władysława Broniewskiego. W sumie przygotowano aż 1400 sadzonek. Akcja będzie prowadzona do momentu, aż wszystkie rośliny znajdą nowych właścicieli. W miejsce bratków oraz w pozostałych miejskich donicach pojawią się nowe kompozycje kwiatowe. Miasto, z tego co czytam, planuje posadzić ponad 4000 roślin, wśród których znajdą się między innymi pelargonie, surfinie, begonie oraz dalie. Przyznaję, bardzo ciekawa akcja. Nie wyrzucamy, tylko kwiaty są rozdawane mieszkańcom Płocka. Fajna inicjatywa, którą można byłoby w przyszłości przenieść również do Włocławka. W końcu, co by nie mówić, to mieszkańcy płacą podatki, więc dla nich są bratki.
1: Weekendowe granie na 101.

0: Biblioteki publiczne na Kujawach coraz częściej są nie tylko miejscem, gdzie można wypożyczyć i oddać książki, ale również przestrzenią, w której odbywają się spotkania autorskie i powstają kluby dyskutujące o książkach. Dyskusyjny klub książki w tym tygodniu rozpoczął swoją działalność w publicznej bibliotece w Brześciu Kujawskim. Pierwszą książką, o której rozmawiali członkowie klubu, była powieść Anny Haber "Do wesela się zagoi". Lektura skłoniła wszystkich nie tylko do dyskusji, ale i do osobistych wspomnień. Okazało się, że współczesne przygotowania do ślubu i wesela znacznie odbiegają od tych przywołanych z pamięci. Różnice sprawiły, że w czytelni Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim co chwilę było słychać nie tylko szelest rozmów, ale i salwy śmiechu. Na spotkaniu inaugurującym działalność brzeskiego dyskusyjnego klubu książki spotkało się 11 czytelników z Brześcia i okolicy. Przeważały oczywiście panie, ale również na spotkaniu pojawił się jeden z panów. Jak na pierwsze spotkanie wokół książki, to bardzo dobry wynik. Kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego w Brześciu Kujawskim już niebawem. Zapraszamy czytelników z Brześcia Kujawskiego i okolicy do rozmowy o dobrej książce.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

W drugiej połowie czerwca w Bądkowie zaplanowano huczny jubileusz 70-lecia Piasta Bądkowo. Wielkie piłkarskie święto odbędzie się 20 czerwca na stadionie w Bądkowie, a gościem specjalnym będzie legenda polskiej piłki, człowiek, którego kibice pamiętają do dziś za magię z piłką przy nodze, nieprzewidywalność i futbolową fantazję – Mirosław Okoń Okoński. Podczas jubileuszu klubu z Kujaw odbędzie się spotkanie z legendą, podczas którego piłkarz opowie o swojej karierze i niezwykle barwnym życiu poza murawą. Kibice z Bądkowa i okolicy będą mieli również możliwość zdobyć książkę piłkarza z autografem. Były reprezentant Polski oraz piłkarz takich klubów jak Lech Poznań, Hamburger SV czy AEK Ateny przyjedzie do Bądkowa nie tylko po to, by opowiedzieć o swojej karierze, ale również zainspirować zawodników lokalnej drużyny do rozwijania swoich umiejętności piłkarskich. Takiego jubileuszu nie można przegapić.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i Spółka.
2: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości. Widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
1: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego! Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
1: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Parry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11:00 z Ukrainką Martą Kostiuk.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na zachodzie jutro dużo pogodnego nieba i nie powinno padać, a we wschodniej połowie kraju niebo częściowo zachmurzone, czasem całkowicie. I choć będą też przejaśnienia, to można spodziewać się także deszczu, raczej przelotnego. Na termometrach 19 stopni na północy, 22 w centrum na wschodzie i południu, 24 na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sponsorem prognozy pogody była Kuźnia. Kowalstwo artystyczne. Producent ogrodzeń i balustrad kutych i nowoczesnych typu loft oraz szklanych. Telefon 666 329 367.
6: Polskie taneczne przeboje numer 1 we Włocławku i regionie gra dla Was Radio Włocławek. W sobotę o tej porze humory na pewno wszystkim dopisują. Niektórzy pewnie potrzebowali trochę wspomagania, inni wręcz przeciwnie. Najważniejsze, że jesteście z rodziną, znajomymi czy gośćmi i korzystacie z wolnej soboty. Wieczór z temperaturą na przyzwoitym poziomie, a jeśli komuś odrobinę chłodno, zawsze można ubrać bluzę i już wtedy powinno być ok. Nie rozgaduję się, chociaż bardzo bym chciał. W ostatniej wspólnej godzinie w sobotę sprawdzę kujawskie odpowiedniki tak zwanej łaciny kuchennej.

0: czytam, że Włocławianie szturmem ruszyli do aptek po olejek goździkowy. Sprawa jest na tyle poważna, że w aptekach zaczyna brakować antidotum na denerwujące owady. Podobno w jednej z aptek na terenie naszego miasta tylko jednego dnia sprzedało się 50 opakowań z olejkiem goździkowym. Nierówna walka z meszkami w naszym mieście trwa od dobrych kilku dni. Sam słyszałem wczoraj około 23:00, jak na osiedlu Południe chyba były prowadzone opryski. Niestety wygląda na to, że najlepszą bronią w walce z meszkami jest niezastąpiony olejek goździkowy. W ostatnich dniach na szczęście pojawił się wiatr, więc w niektórych miejscach nie jest źle, ale na przykład w parkach, na placach zabaw czy osiedlach, gdzie wiatru nie ma, siedzenie na ławce albo wyjście na spacer można przypłacić skołatanymi nerwami. Cytując klasyka...
1: Sorry, mamy taki klimat.
0: Trzeba więc czekać, aż meszki przestaną nas gryźć.

Czasem warto trochę poszperać w internecie, by dowiedzieć się czegoś, o czym jeszcze nie mówi się oficjalnie i głośno. Mariusz i Łukasz z zespołu Selfie może trochę niechcący wyjawili kilka sekretów. 11 lipca na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie odbędzie się kolejna edycja Święta Powiatu Włocławskiego. Grupa Selfie podczas Święta Naszego Powiatu zagra jubileuszowy koncert z okazji 20-lecia działalności artystycznej. Jak znam Mariusza i Łukasza, chłopaki na pewno zadbają o każdy możliwy detal. Będzie tanecznie, z humorem, dystansem i w rytmie ich autorskich przebojów. Ze sceny wybrzmią muzyczne nowości oraz utwory, od których zaczęła się ich muzyczna droga. Fanki i fani zespołu Selfie już mogą rezerwować termin 11 lipca, lotnisko w Kruszynie, 20 zespołu Selfie. Wszyscy są zaproszeni.

życiu każdego z nas zdarzają się takie sytuacje, gdy człowiekowi po prostu puszczają nerwy i wtedy w mniej lub bardziej niekontrolowany sposób zaczynamy po prostu przeklinać. Pojawiają się wtedy różne wyrazy, takie na K, H i D, ale okazuje się, że jest na to pewien sposób. Mam przed sobą słownik Gwary Kujawskiej, a w nim wyrażenia, nazwijmy je umownie, nieprzyzwoite, pod warunkiem, że ktoś zna ich znaczenie. Czas więc na krótką lekcję. Jeśli jesteście w towarzystwie osoby nadużywającej alkohol, od dziś mówimy ty brynolu. Jeśli ktoś z waszych znajomych ma nadmierny apetyt albo je zdecydowanie za dużo, to powiedzcie mu, że jest gardzielochem. Można też zagiąć wasze dzieci, mówiąc do nich, że są gimbasami. Zobaczymy, czy są takie sigmy i będą wiedzieli, o czym do nich mówicie. Miglanca chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba. Sami słyszycie, że kuchenną łacinę lepiej jest w kryzysowych sytuacjach zastąpić kujawską gwarą. Będzie na pewno śmieszniej i bardziej oryginalnie. Patryk Kamiński, dziękuję za wspólnie spędzone ostatnie 4 godziny. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Może lepiej po kujawsku nie będę się żegnał. Wracam do was jutro. Do usłyszenia. Hej.

0: polsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.